Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed mną.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: tylko pogodnie i tylko słonecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Łukasz Lewandowski.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz.

c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'à

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Życzę dobrej pogody. Wojciech Malakat.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten,

0: nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100

żegir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda w brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

na brzeg i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

mnie. Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Poczuj się na parę chwil.

0: moich ran. Wszystko, co...
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja.
3: Zbliża się godzina 6:00, mamy wtorek, 26 maja, wtorek bardzo wyjątkowy, pogodny poranek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Dorota Wardecka.
4: Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
4: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
4: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. A to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla dziewczynek. O objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Waszkiewicz.
7: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doktor Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
8: Od podirytowania, zastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
7: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
8: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
7: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
4: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
1: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
9: Na razie po Warszawie jedziemy spokojnie i nie ma większych nerwów. O tej porze warto zachować trochę cierpliwości i nie szukać na siłę kilku sekund przewagi. Uwaga na mocne słońce wpadające nisko zza budynków. Chwilami potrafi ono skutecznie oślepić. Szerokiej drogi i dobrego dnia za kierownicą.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
10: Na program zaprasza sponsor W-Kruk.
0: Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
2: Pogoda w Warszawie.
9: Z rana w Warszawie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Dzisiaj ponownie powinno być dużo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków ma nie padać. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni. Wiatr nadal mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie. Jutro szykuje się dzień z podobną pogodą, ale zrobi się troszeczkę chłodniej. Ocieplenia możemy za to spodziewać się od weekendu.
2: Radio Pogoda.
0: Na program zaprosił sponsor wkruk. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 6:05, teraz jeszcze dzień dobry. Michał Pierzchowa, witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda we wtorek, 26 maja. Wspomniałem wcześniej, że ten wtorek jest wyjątkowy. No tak, no bo dzisiaj Dzień Matki i mamy z tej okazji mnóstwo fantastycznych wydarzeń. Nie tylko w pogodnym poranku, ale również w kolejnych audycjach w ciągu dnia. Kwiaty mamom będziemy rozdawać. Wszystko wyjaśnię jeszcze przed godziną 7. A na razie 146 dzień roku, do końca 219 dni, do końca roku oczywiście, a do końca astronomicznej wiosny dni 25. Słońce wzeszło o 4:27, a zajdzie o 20:40. Julio Iglesias, teraz i piękna piosenka o miłości, a niebawem już w Radiu Pogoda przegląd prasy.

12 minut po 6:00. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i teraz przegląd prasy. Na początek Rzeczpospolita, w której sondaż dotyczący tego, co sądzimy my Polacy o propozycji prezydenta Nawrockiego w sprawie nowej konstytucji. Okazuje się, że 41,5% respondentów uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania jest prawie 51%. Tematy polityczne dzisiaj również w innych gazetach i teraz prasa kolorowa w Superekspresie na pierwszej stronie. Zbigniew Ziobro i no taki mocny dość tytuł: Ziobro, przestań doić emerytów. Czytamy, że uciekł z Polski, ale z Sejmu wciąż dostaje pieniądze na biuro poselskie, kilometrówki, taksówki i uposażenie. To pierwsza strona Superekspresu. Z kolei w Fakcie informacja też na pierwszej stronie o tym, że na prawicy nie ma zgody, czemu rodzi się w Polsce mało dzieci. No i właśnie, Jarosław Kaczyński mówi tak: nie ma dzieci, bo młode Polki piją dużo alkoholu. Z kolei Sławomir Mentzen przekonuje, że nie ma dzieci, bo młodzi za mało piją. Bo gdyby pili więcej, to by się częściej spotykali. No wiadomo, że po alkoholu rodzi się więcej dzieci. O, taka dyskusja dzisiaj w Fakcie, na pierwszej stronie, w prawicy, jeżeli chodzi o politykę. I tą politykę zostawmy może właśnie, bo na koniec mam jeszcze dla Państwa artykuł z Gazety Wyborczej o Ewie Pajor. Mówiliśmy o niej bardzo dużo wczoraj w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda. Natomiast dzisiaj też cała jej historia. Niezłomność i determinacja Ewy Pajor, by przezwyciężyć prywatne fatum i wznieść się w końcu puchar za triumf w Lidze Mistrzyń. Doczekały swej nagrody po dekadzie. To najważniejszy dzień w moim życiu, wyznała 29-letnia gwiazda polskiej piłki. No ja nie wiem, czy polskiej, to myślę, że już światowe. Ja przypomnę, że w weekend FC Barcelona zwyciężyła właśnie Ligę Mistrzyń. 2 gole Ewa Pajor strzeliła. Jej historia dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Naprawdę piękna piosenka teraz. Irena Santor. Piosenka dla mojej matki w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda. 14 po 6.

0: Śpiewał w 1978 roku Janusz Gniatkowski, choć to nie pierwsze wykonanie tej piosenki, bo to cover utworu, który powstał 3 lata wcześniej. Wykonał ten utwór czeski wokalista Wacław Neckarz, ale mimo zagranicznego pochodzenia wersja Gniatkowskiego jest, no przyznają Państwo, znakomita i nieraz jeszcze usłyszą ją Państwo w radiu. Pogoda na zegarze 21 po 6. Niebawem u nas Mieczysław Wojnicki, a także Beatlesi.
1: Radio Pogoda.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

Pogodny poranek w radiu, pogoda 29 minut po godzinie 6. Powiem teraz Państwu, czym dzisiaj będą zajmować się reporterzy Radia Pogoda i o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo w ciągu dnia w naszych wiadomościach. W południe zbiera się Rada Ministrów, bo mamy wtorek, jak co rok, co wtorek właśnie takie obrady się odbywają. Wśród tematów dzisiaj między innymi sprawa leczenia onkologicznego. Będziemy też mówić o cenach paliw, ponieważ eksperci spodziewają się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie, a to widać po spadkach cen na giełdach. Taka analiza pojawi się u nas w wiadomościach. Będziemy też mówić o badaniach lekarskich prezydenta USA Donalda Trumpa. Trump w czerwcu będzie obchodził 80. urodziny, a dzisiaj przejdzie coroczne badania lekarskie. Amerykańskie media podkreślają, że uzyskanie dokładnych informacji o zdrowiu prezydenta nie jest łatwym zadaniem. Sam Trump chwali się, że jest w doskonałej formie, no jednak część lekarzy uważa, że ze względu na jego stan zdrowia nie powinien sprawować urzędu, więc i taka dyskusja dzisiaj w wiadomościach, bo wiemy także o miodzie. Kilkadziesiąt kilogramów miodu zebrał białostocki ratusz ze swoich uli podczas pierwszego w tym sezonie miodobrania. Rozmawialiśmy z miejskim pszczelarzem, panem Mikołajem i ta rozmowa również dzisiaj w wiadomościach w ciągu dnia. Za 29:07.

0: Edward Hulewicz i serdeczne życzenia oczywiście dla wszystkich mam. Dzisiaj 26 maja w kalendarzu, Dzień Matki. I co ciekawe, historia tego święta w naszym kraju jest dość krótka. Opowiem o tym więcej już za kilka minut w pogodnym poranku. Wcześniej informacje dla kierowców, 6:39.
1: Radio Pogoda.

0: Весна, весна, а кто ты?
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6?

0: do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
0: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
0: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Stolica powoli budzi nam się do życia, ale warunki na trasach nadal mamy całkiem przyjazne. Ruch jest płynny, chociaż miejscami jedziecie jeszcze troszkę zaspani. Warto dziś częściej zerkać w lusterka, bo na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów i rowerzystów, którzy korzystają z ciepłego poranka. Szerokości.
4: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

10:07, to skoro już muzycznie mówimy o jakiejś historii, to ja teraz w Radiu Pogoda opowiem Państwu o Dniu Matki, o historii tego dnia właśnie. Pierwsze próby stworzenia święta poświęconego matkom przypadają na czas po wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych w 1870 roku. Działaczka społeczna Julia Ward Howe opublikowała apel, proponowała w nim ustanowienie dnia, w którym nie tyle czczono by same matki, co wzywano do pokoju i sprzeciwu wobec wojen. Idea ta nie przekształciła się jednak w trwałe święto, ale pokazała nowy sposób myślenia o macierzyństwie, nie tylko jako sprawie prywatnej, lecz także społecznej. Temat wrócił w Stanach dopiero na początku XX wieku za sprawą społeczniczki Anny Jarvis. Inspiracją była dla niej działalność jej matki, organizującej lokalne inicjatywy na rzecz poprawy zdrowia dzieci i pomocy rodzinom. Podczas jednego z wystąpień wyraziła nadzieję, że kiedyś powstanie dzień poświęcony matkom upamiętniający ich pracę i rolę w życiu społecznym. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty i szybko się w Stanach też skomercjalizował. Kwiaciarze, cukiernicy i producenci kartek mogli liczyć na wielokrotnie wyższe zyski. W Polsce początkowo matki pojawiały się w kontekście religijnym. Dopiero w XX wieku coraz częściej zaczęto tworzyć świeckie obchody. U nas ideę Dnia Matki jako jeden z pierwszych podjął Polski Czerwony Krzyż i do 1939 roku Dzień Matki funkcjonował głównie w formie wydarzeń szkolnych czy inspirowanych właśnie przez PCK. Istotna zmiana nastąpiła dopiero w latach 70. w okresie rządów Gierka. Upowszechniono oficjalny przekaz dotyczący roli macierzyństwa w państwie socjalistycznym. W liście kierowanym do matek polskich podkreślano, że w socjalistycznej Polsce macierzyństwo, rodzina, dzieci otoczone są największą troską. Od tego momentu Dzień Matki funkcjonował już wyraźnie utrwalonej formie. Najbardziej rozpoznawalnym jego wyrazem stał się utworzony w latach 80. w Łodzi Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, a ostatecznie w Polsce dzień 26 maja utrwalił się już jako stała data obchodów tego święta. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 8:07.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 3 minuty siódma, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich tak trochę o najpiękniejszych melodiach również, bo przyznano Fryderyki, czyli polskie nagrody muzyczne. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: komfort spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
10: Świętują dzisiaj mamy, ale nie tylko. I tutaj wszystko wyjaśni już za kilkanaście minut w Radiu Pogoda Robert Janowski. A teraz najnowsze wiadomości. Posłuchajmy. Jest godzina 7.
11: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
10: Dorota Wardecka.
11: Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
13: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli czy nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie, uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
11: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko na miotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
14: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
11: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążenie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
15: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
11: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
16: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
11: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Fryderyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Mateusz Stanicki, witam. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem. Ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open, będzie Kamil Majszak, który zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, a wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Frech i Magdalinet. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofea odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Przypominamy, że mamy zmiany przy zjeździe z Mostu Poniatowskiego w okolicach Wału Miedzeszyńskiego. Przejazd pozostał tylko w prawo w kierunku ZOO. Zamknięty za to został wjazd od strony ZOO w kierunku Ronda Waszyngtona. Objazdy poprowadzono Francuską i Aleją Zielenecką. Inaczej jeździ też komunikacja miejska. Tak będzie. Do piątku. Zachowajcie ostrożność.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
18: W Warszawie na niebie powinno być dzisiaj naprawdę pogodnie. Ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie też padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, więc nasze samopoczucie powinno być dzisiaj bardzo dobre. Jutro ma być podobnie, wciąż będzie słonecznie, ale zrobi się też troszkę chłodniej.
12: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
19: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
10: Zygmunt Heizer
19: i Michał Pieszchała. Witamy we wtorek, 26 maja. Mamy 146 dzień roku. Do końca roku 219 dni, do końca astronomicznej wiosny 25.
10: I dzisiaj w kalendarzu oczywiście Dzień Matki. Dzień będziemy świętować również w pogodnym poranku. Zdecydowanie, szczegóły już niebawem. No ale wcześniej pojawi się Robert Janowski.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 po 7. Na to pytanie odpowiada oczywiście Robert Janowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, mamy wtorek, 26 maja.
3: Tak jest.
2: No, drogie mamusie moje, nasze kochane, wszystkie mamusie najpierw ściskamy. Bo dzisiaj od rana będą dzwonić do nich wszyscy, dzisiaj Dzień Matki, ale też imieniny obchodzą Angelika, Emil, Ewelina, Filip, Paulina, Teodor, takie oryginalne imiona, prawda? Dzień oprócz Dnia Matki, no nie, Światowy Dzień Drakuli, no weź. To w Rumunii się cieszą, dobra, to tylko u nich w takim razie. O, i to fajne, Dzień Samolotów z Papieru, kto puszczał samolociki? Ja puszczałem, jak byłem, a to byłem małym chłopcem. Z historycznych wydarzeń w Krakowie w 1956 roku otwarto piwnicę pod Baranami, drodzy moi. W 56 roku. No, taka piwnica, kabaret literacki. Założył go Piotr Skrzynecki oczywiście i, no i koledzy i koleżanki, czyli studenci krakowskich uczelni. Wielu artystów miało swoją pierwszą przygodę, tam zaczynali swoje kariery. Agnieszka Osiecka nawet też, Andrzej Wajda, Ewa Demarczyk, śmietanka krakowska. Uśmiechnij się, mamo. To jest piosenka, którą Państwu dzisiaj proponuję. Zaśpiewa Waldemar Kocoń.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

To było przecież nie tak dawno, gdy byłaś młoda, tak jak ja. Lubiłaś wtedy

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7, ależ piękny bukiet pojawił się w naszym studiu. Michał, powiedz proszę, dla kogo ten bukiet?
1: To będzie bukiet dla mam, a właściwie mamy naszej słuchaczki, bo mamy konkurs właśnie dzisiaj w Radiu Pogoda, nie tylko w pogodnym poranku, bo przez cały dzień będziemy mamom rozdawać kwiaty. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba zadzwonić, tylko oczywiście nie mama, tylko dziecko, pod 22 444 40 04. No i trzeba powiedzieć, w czym mama jest najlepsza, co mama robi najlepiej.
0: Proszę Państwa, my wiemy, że mamy najlepiej gotują,
1: tak
0: i
1: jest.
0: Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale poprosimy o takie telefony, w których opowiecie o tym, jakie inne, cudowne umiejętności posiadają mamy. Czasami są to magiczne
1: także
0: umiejętności.
1: Liczymy na to opowieści.
0: Sam ten bukiet już za chwilę znajdzie się na naszej stronie na zdjęciu i taki bukiet wyślemy do mamy, o której najpiękniej opowie dziecko, które do nas zadzwoni.
1: I bardzo ważna informacja, proszę koniecznie zostawić numer telefonu do mamy i imię mamy, bo my spośród tych wypowiedzi będziemy wybierać, wyemitujemy, no i właśnie mamie wręczymy kwiaty. 22 444 40 04.
0: Co twoja mama robi najlepiej?
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Została ostatnia reklama.
12: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda, 7.32 na zegarze. Jadę sobie wczoraj, Zygmuncie, samochodem, mijam takie rondo i patrzę, za rondem stoi pani sprzedająca truskawki. Mówię, no to dobrze, zatrzymam się. 25 zł za kilogram. To chyba jeszcze drogo, z tunelu te truskawki. No, były gruntowe.
1: Tak, ale to też zależy od tego, jakie truskaweczki.
0: Azja. Były gruntowe po 28, ale pani mówiła, że jeszcze takie nie do końca słodkie, że lepiej tamte. No i a propos właśnie, truskawkami żyje także Ameryka, jak się okazuje. Na TikToku, to taki portal społecznościowy, coraz więcej amerykańskich użytkowniczek dzieli się przepisem na nowy, tak zwany superfood, czyli super jedzenie. To jedzenie ma oczyszczać cerę i, teraz uwaga, jest to wywar z gotowanych owoców, najczęściej truskawek, właśnie znany w Polsce jako kompot.
1: I one to odkryły.
0: Tak jest, amerykański.
1: Czyli panie w Stanach Zjednoczonych odkryły Amerykę.
0: Słuchaj, na filmach po raz pierwszy w życiu kompot gotują. Nazywają to owocowa woda. Niedowierzanie też budzi fakt, że oprócz domniemanych właściwości kosmetycznych, ugotowane w wodzie z cukrem truskawki są po prostu smaczne i za pomocą pałeczek, słuchaj, jedzą te truskawki.
1: No tak, tak, tak. A przyjechałyby do nas i dowiedziałyby się od razu, jak się robi dobry kompot. Nasze mamy to wiedzą.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 7:39 na zegarze. Wykonali tę piosenkę w nieco przerobionej wersji na 10 urodziny Radia Pogoda, ale za chwilę u nas w wersji oryginalnej Partita i Mamy Tylko Siebie. A propos mam, to niebawem w pogodnym poranku mamie właśnie wręczymy bukiet kwiatów.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
9: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale

0: Słabo i za krótko.
1: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
2: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Została ostatnia reklama.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: W stolicy trwa klasyczny poranny ruch i choć tempo jazdy bywa nierówne, to na razie obywa się bez większych niespodzianek. Powinniście uważać szczególnie w okolicach przejść dla pieszych, bo przy mocnym świetle łatwo kogoś zauważyć odrobinę za późno. Kawa pomaga, ale rozsądek za kierownicą jednak wygrywa. Szerokiej drogi.
11: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10:08.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry.
2: Pani Ewo, mamy dla pani wiadomość bardzo specjalną i od niej chcieliśmy zacząć naszą rozmowę. Proszę posłuchać.
3: No to ja chciałam nagrać życzenia dla mojej teściowej, jako najlepszej teściowej i drugiej mamy. Mój mąż kazał mnie zaskoczyć. Mama mojego męża ma na imię Ewa. Wszyscy na nią mówią Ewcia. No w sumie też już moja mama najlepsza w rozwiązywaniu zagadek z kaktusem. To jest taka historia, którą mój mąż od samego początku mi opowiadał, nawet jeszcze jak nie znałam mojej teściowej, że zawsze chłopakom, czyli swoim synom, mówiła, że to, co będą mieli w głowie, nikt im tego nie zabierze. No i mama, oprócz oczywiście odgotowania, no najlepsza, najczystsze serduszko z tacą otwartą zawsze dla każdego z nas jest, więc mamuś, wszystkiego najlepszego.
0: Pani Ewo, ja oczywiście wie pani, od kogo te życzenia.
4: Tak, mojej szalonej synowej Dorotki.
0: Ale piękne życzenia, naprawdę.
4: No, przepiękne.
2: Ja to się nawet wzruszyłem trochę.
0: A ja chciałem zapytać, o co chodzi z tymi kaktusami?
4: Z kaktusikami. No. To były takie specjalne, dodatkowe ćwiczenia z matematyki, którymi ja ciągle chłopakom mówiłam rozwiązywać, ale oni tak mówią, nie no, przecież to tylko dla chętnych. Wy jesteście chętni. I wszystkie zadania z kaktusami musiały być też na danej stronie, w danym dniu zrobione. No, męczyłam ich okrutnie, ale myślę, że nie wyszło im to na złe. Jestem przeszczęśliwa. Mamy 3 synów ukochanych i dali nam piękne 3 synowe. Nie miałam nigdy córki, ale mam przepiękne synowe, naprawdę piękne dziewczyny.
0: Panie Ewo, poprosimy o imiona synów.
4: Wiktor.
0: Tak, panie Wiktorze.
4: Szymon.
0: Pozdrawiamy Szymona.
4: I Michał.
0: Panie Michale, pozdrawiamy. Wszystkie żony pozdrawiamy i najlepsze życzenia. Panie Ewo, wysyłamy kwiatki. Piękne.
4: Dziękuję.
0: Już za chwilę.
4: I to będą kwiatki
0: od wszystkich dzieci.
4: Dziękuję przepięknie, dziękuję za niespodziankę, którą Dorotka wymyśliła. No i w ogóle za wszystko. Życzę pięknego dnia wszystkim mamom. Świętujcie, drogie panie, a tych mam, których już nie ma, puśćcie w radiu piosenkę Violetty Villas, List do mamy.
0: Będzie taka.
4: Dziękuję, przepięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Ależ pięknie. My w dalszym ciągu czekamy na telefony pod hasłem W czym moja mama jest najlepsza?
2: 22 444 4004. Kolejny bukiet kwiatów jeszcze w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 4 minuty godzina 8, za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich o cenach paliw. Czego możemy się na stacjach spodziewać w najbliższych dniach? Znaczy, czy będzie drożej, czy taniej? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki na jajka, do wygrania piękne karty do gry Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Radio Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
6: A no widzisz! Bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
14: Reklama. Halina Frąckowiak muzycznie rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz jednak posłuchajmy wiadomości. Minęła godzina 8.
15: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
14: Dorota Wardecka.
15: Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
17: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
15: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
18: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
15: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cęckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
19: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał. Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
20: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzący.
19: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
15: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
21: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
15: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
22: Mam dwóch synów. Stawiają różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
23: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
15: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Na warszawskich drogach robi się już tłoczno, dlatego warto zostawić sobie odrobinę zapasu czasu i nie dokładać stresu innym. Miejscami jedziecie troszkę wolniej, ale sytuacja pozostaje raczej stabilna. Dobrze też uważać przy zmianie pasa, bo motocykliści coraz śmielej korzystają z ciepłego i suchego poranka.
16: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
24: Dzisiaj w Warszawie szykuje się naprawdę ładna pogoda. Zdaniem synoptyków będzie sporo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie. Warto więc rozpocząć dzień tradycyjnie od kawy lub herbaty. Jutro nadal ma być pogodnie, choć zrobi się troszkę chłodniej.
16: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Witamy we wtorek, 26 maja, mamy 146 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:27, zachód będzie o 20:40, a do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 34 minut.
2: Dzisiaj dzień mamy i Zygmuncie, no pytania są kluczowe. Czy literkę mamy?
1: Mamy.
2: Kategorie mamy?
1: Mamy.
2: Nagrody mamy?
1: Mamy.
2: No to w dniu mamy, nasza zabawa, szybka piątka, już za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Jest z nami pani Iwona, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Co tam u pani słychać o poranku?
3: Na razie mamy wolny poranek, szykujemy się do szkoły i przedszkola.
0: A jak tam Dzień Matki dzisiaj? Troszkę proszę zdradzić, co tam się będzie działo?
3: Chodzą na paluszkach od kilku dni, mówią, że jest jakaś niespodzianka, ale nic więcej nie wiem.
0: Aha, no to jeszcze będzie wcześnie. Pięknie, super. Panie Iwono, kieliszki śniadaniowe do jajek już pani ma, do wygrania karty, piękne karty do gry, Radia Pogoda, no ale trzeba spełnić pewne warunki.
2: No no właśnie, 30 kategorii, 5, nie,
3: 30.
2: Nie, to nie tak miało być. Wróć! 30 sekund! 5 kategorii.
0: Poczekaj, a może zrobimy
2: tak? Podobne. Ale to może nie
0: 30
2: dzisiaj.
0: 30 kategorii, 5 sekund. Nie, nie, nie. Dałaby pani radę, pani Iwono?
3: Nie wiem, czy mam tyle czasu.
2: No dobrze, ale to w nagrodę pani Iwono może pani wybrać sobie literę. To znaczy, może chyba wiadomo, jaka dzisiaj będzie.
0: Domyśla się pani?
3: Chyba będzie litera M.
2: Dokładnie, tak.
0: Brawo,
2: brawo. No to skoro pani wybrała taką literę, to tak się właśnie bawmy. Zaczynajmy więc w takim razie, proszę bardzo.
0: Możemy startować?
3: Oczywiście, ruszajmy.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Mysłowice.
0: Ciasto.
3: Mazurek.
0: Kwiat.
3: Magnolia.
0: Zabawka.
3: Młoteczek.
0: To może być. Zespół muzyczny.
3: Metallica.
2: Dobrze.
0: Portalistą metaliką, naprawdę.
2: Ale najpierw był młoteczek, to tak delikatnie, a potem już z grubej rury, nie?
0: Pani Iwono, wszystkie nagrody należą do pani. Gratulujemy i życzymy cudownego dnia mamy.
3: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
0: Dziękujemy. Kolejna Szybka Piątka jutro.
1: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.

Dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapale, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.21, wczoraj z samego rana, Michał, oswajał Państwa z porannymi trylami ptaszków.
1: Tak
0: dziś
1: było.
0: Też będzie o ptaszkach, ale trochę innych.

0: i taki odlotowy temat już niebawem w Radiu Pogoda.
1: I nie o skowroneczkach, nie, nie, tylko o tych właśnie pierwszych.
0: Troszkę większych.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
3: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz!
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Została ostatnia reklama.
20: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
21: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
18: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.31. Obiecaliśmy Państwu ten temat.
1: No właśnie,
0: ornitolodzy, proszę Państwa, zaobrączkowali w tym tygodniu dwa młode sokoły, które wykluły się w gnieździe na szczycie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. No, takie sytuacje niby nic nowego, od kilku lat tak się dzieje, ale mało kto pamięta, że jeszcze w latach 90. nie było w Polsce żadnej pary sokołów. Tak, proszę Państwa. Ptaki te wyginęły w latach 60. z powodu nadmiernej chemizacji rolnictwa. Udało się przywrócić gatunek, którego w stanie dzikim nie mieliśmy przez 4 dekady.
1: A co do wspomnianego przez Ciebie, Zygmuncie, gniazda sokołów na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, to ono funkcjonuje od końca lat 90. i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo sokoły w naturalnych warunkach wybierają na gniazdowanie najwyższy punkt w okolicy i już w pierwszym roku funkcjonowania odkryła to gniazdo pierwsza para. W konkursie nawet wybrano imiona, jakże mogłoby być inaczej, Wars i Sawa. Oba ptaki dożyły sędziwego, jak na swój gatunek wieku, Wars 20 lat, a Sawa 19. Po Warsie i Sawie na pałac przeniósł się Franek, który wcześniej założył rodzinę na zwykłym balkonie w okolicy. W sumie z samicą Gigą odhodował 27 młodych, a i gdy na niego przyszedł czas, w zeszłym roku jego miejsce zajął urodzony pod Warszawą hrabia. My to wszystko wiemy dzięki obrączkom, które umożliwiają rozpoznawanie konkretnych ptaków. Ale w tym roku na pałacu stało się coś niesamowitego. Do hrabiego dołączyła samica bez obrączki.
0: To znaczy, że gdzieś wykluła się na dziko, czyli mamy dzikie, takie naturalne gniazda sokołów. No i brawo. Ach, z radością możemy powtórzyć ten wstęp jeszcze raz. Zaśpiewajmy!
1: Tak jest! Hej, hej, hej, sokoły! Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał, iż

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 8:39 na zegarach. Dzisiaj Dzień Matki i piosenka też o pewnej
1: okolicznościową pieśń będziemy mieli taką właśnie.
0: Bahama Mama. Tak. Tam w tekście jest, że ma największy dom na całych Bahamach. Ta mama. I mnóstwo kłopotów na głowie, bo ma pół tuzina córek. No i w ogóle tam się różne rzeczy dzieją. Także ten utwór za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocham.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9?
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.

0: została ostatnia reklama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Warszawa dzisiaj jedzie równo, choć miejscami trzeba uzbroić się w cierpliwość. Mamy coraz więcej rowerzystów, którzy korzystają z ciepłego poranka, więc dobrze zostawić im więcej miejsca i nie wykonywać gwałtownych manewrów. A jeśli ktoś jeszcze się nie obudził, to przypominamy, cierpliwość za kierownicą to podstawa. Szerokiej drogi i bezpiecznego poranka.
4: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 11 minut, godzina 9. I mimo, że to jest poranek, to mamy dla Państwa zaproszenie na, no może nie wieczór, ale na późne popołudnie, bo po godzinie 18, Aleja Sław, Tamary Pawlik-Lipskiej. I a o czym tam dzisiaj właśnie?
1: Dzień dobry. Dziś moim dzień gościem dobry będzie, chyba powinnam powiedzieć, Jacek Laskowski. Tak robi komentator?
2: Nie, tak robi zapowiadacz bokserski, ale...
1: Blisko byłam.
2: Ale blisko.
1: Komentator sportowy Jacek Laskowski, a teraz autor książki. Jakiej książki i dokładnie o czym, no to tego wszystkiego dowiedzą się Państwo po 18. Zapraszamy bardzo serdecznie.
3: Tak, a ja muszę przyznać, że jeden z moich ulubionych sprawozdawców sportowych, więc z przyjemnością wysłucham tej rozmowy. Przypominamy, od 18 do 21 Aleja Sław, Tamary Pawlik-Lipskiej.
0: Ja jeszcze tylko dopowiem, że książkę Jacka Laskowskiego można wygrać u Moniki Targi w popołudniowym programie w zabawie Ani Tak, Ani Nie. Także i tutaj Państwa zapraszamy.

siódma, cztery, jakaś płyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, płyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szóstej.

serii, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja tutaj słyszałem słowo ryba. Ale nie o rybach, ale o jedzeniu. Będziemy mówić za chwilę w wiadomościach, bo za 4 minuty godzina 9. I właśnie wtedy u nas najnowsze wydanie wiadomości o miodzie, drodzy państwo, ponieważ za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach. Udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów miodu. Ten temat za moment, a po godzinie 9 będziemy znowu mamom wręczać kwiaty.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
4: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy. W reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Rzepce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: La Pose.
9: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł. A od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Reklama.
0: Bohdan Łazuka zaśpiewa za kilka minut, ale wcześniej wiadomości z kraju, ze świata, ze sportu i o pogodzie. Słuchamy. Jest godzina 9.
20: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Dorota Wardecka.
20: Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
8: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
20: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
21: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
20: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
22: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
23: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
22: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
23: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
22: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
20: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
24: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
20: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
25: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
20: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują 2 miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
26: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
27: Mateusz Stanicki, witam. Jeszcze tylko Kamil Majchrzak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego French Open. Polak o godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wcześniej swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz, Magdalena Frech, Magda Linet, Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy de Safio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem i metą w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Wolcha oraz o 56 sekund Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa.
26: Pogoda.
0: Przed nami kolejny słoneczny dzień w większości kraju, bo miejscami może się chmurzyć. Na Suwalszczyźnie możliwe dzisiaj słabe, przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotny deszcz, a także burze pojawią się na północnym zachodzie. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu i od 20 na północnym wschodzie do 25 stopni w centrum i do 29 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać.
26: Pogodny Poranek Radia Pogoda.
1: Już prawie 5 minut po 9:00. Dzień dobry, to my.
0: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Witamy we wtorek, 26 maja. Mamy 146 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Angelika, Emil, Ewelina, Filip i Paulina.
0: Wszystkiego najlepszego. Świętują oczywiście dzisiaj wszystkie mamy i już za chwilę w Radiu Pogoda mamie wręczymy kolejny bukiet kwiatów.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 po 9.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.
2: I jest z nami mama, pani Halina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pani Halino, mamy do pani skierowane przemiłe słowa. Oto one.
4: Dzień dobry. Z tej strony Łukasz. Moja mama Halinka jest najlepsza w tym, jak pięknie potrafi nas, dzieci, a jest nas pięcioro, przyjmować. Zawsze są ulubione potrawy, które uwielbiamy, i ciasta, które kochamy. Zawsze ma czas, aby chwilkę porozmawiać, zapytać, czy wszystko w porządku. Kochamy cię, mamo. Wojtek, Karolina, Paulina, Łukasz i Dominik. Pozdrawiam.
0: Pani Halino, i co pani na to?
3: Jestem bardzo wzruszona.
2: Pani Halino?
3: Tak?
0: Ja się nie dziwię.
2: My też się tu wzruszamy. Pani syn Łukasz powiedział, że ma pani pięcioro dzieci. A czy te dzieci mają dzieci?
3: Mają.
2: I jak te dzieci pani z dziećmi przychodzą i pani znajduje jeszcze czas, żeby ze wszystkimi na spokojnie porozmawiać, to jak pani to robi?
3: No, to jest właśnie mój sposób, że dla każdego minutka i jest dobrze, że można po prostu porozmawiać z każdym.
0: A jak się wszyscy zjadą, to ile osób tam u pani gości?
3: No nie liczyłam, ale...
2: ale bo przy 20 chyba... już się człowiek myli, tak?
3: No właśnie. Ale bardzo, bardzo miło jest, pomimo że wymaga to troszeczkę pracy, ażeby przyjąć wszystkich, ale bardzo się cieszę, jak zjeżdżają się, jak jest gwarno w domu. Zadowolona jestem, że po prostu dzieciaki przyjeżdżają do mamy, do taty i ten dom jest wypełniony głosami wnucząt, także bardzo, bardzo cieszę się.
0: A z tego co wiemy, jest pani wierną słuchaczką Radia Pogoda.
3: Zgadza się.
0: Od jak dawna?
3: No nie jest to odległy czas, można powiedzieć, że od 2 lat.
0: Aha, to pani młodziutką słuchaczką naszą jest.
3: Tak, to jest. I to właśnie syn Łukasz, który tutaj zadzwonił do państwa. Aha. On właśnie mówi, mama, takie fajne radio jest, Radio Pogoda dla ciebie w sam raz, bo lubisz utwory starsze słuchać. I właśnie on mnie przekonał, że słucham na okrągło Radia Pogody.
0: No to bardzo dziękujemy również Łukaszowi.
2: A tym bardziej dziękujemy za to, że właśnie namówił panią do słuchania Radia Pogoda i wiedział, że dzisiaj dzięki Radiu Pogoda, gdy Łukasz zadzwoni, pani otrzyma bukiet kwiatów. Pani Halino, bukiet wysyłamy właśnie do pani. Wszystkiego najlepszego, udanego, pięknego dnia matki życzymy. Na kolejne finały w Radiu Pogoda, kolejne bukiety kwiatów dla mam jeszcze oczywiście mieć będziemy. Proszę słuchać Radia Pogoda.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 9. Zygmuncie, łazienka, prysznic albo kąpiel. Ty szybko, czy tak trochę lubisz?
1: Nie, nie ma czasu, Michał. Szybki prysznic i kabina i tyle.
0: Błąd. Jaki absolutnie błąd? Nie podążasz za najnowszymi trendami. No, godzinę się spędza w łazience.
1: No chyba żartujesz. No, nie żartuję. Ja czas.
0: Absolutnie. Nie, no. Szczegóły za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 9:30. Jeśli chodzi o pobyt w łazience, to w moim przypadku szybki prysznic.
1: I po temacie.
0: To, co niezbędne
1: Tymczasem śledzimy najnowsze trendy i to może być przydatna informacja dla tych z Państwa, którzy może się budują albo w planach mają remont łazienki, bo już nie klasyczna toaleta. Teraz łazienki stają się takim domowym spa i na przykład coraz rzadziej wykorzystuje się małe płytki z widocznymi fugami. Zamiast nich pojawiają się na ścianach jednolite powierzchnie w kolorze kamienia albo takiego betonu dekoracyjnego.
0: A to nie jest takie głupie, dlatego że odpadam mycie tych fug. Wiesz,
1: tak?
0: I czyszczenie.
1: Masz betonową ścianę. Bardzo proszę. No widzisz, czyli może jednak coś jest na rzeczy. Kolorystyka. Dominują odcienie ziemi. Beże, ciepłe szarości, kolory inspirowane naturą. Ma być po prostu spokojniej w łazience i bardziej luksusowo. Ukrywa się armaturę coraz częściej oraz wszelkie instalacje. Czyli tylko ze ściany wychodzi mała gałeczka i nic więcej.
0: No i dobrze, jak się popsuje, to musisz rozkuć ścianę. Dobra,
1: tak,
0: co dalej?
1: Tak, przychodzi hydraulik i pyta, gdzie ten kran w ogóle jest, bo go nie widać, tak? Delikatne oświetlenie. Nawet czasem zapach jest rozpylany, a z sufitu leci taka ciepła, wodnista mgiełka. Generalnie...
0: To tak, tego nie znam.
1: No, to ma być przestrzeń, która ma pomagać odpocząć po intensywnym dniu. Ja uważam, że jest to ciekawa mimo wszystko koncepcja, chociaż znam lepsze miejsce niż łazienka na relaks po intensywnym dniu. Taką mgiełkę zresztą po kąpieli to ja mam w swojej. Jak dzieci po kąpieli wyjdą, to wszędzie normalnie jest woda. Z drugiej strony, jakbym się remontował, wiesz, moja łazienka 4,5 metra kwadratowego, mam też salon 19,5 metra. To żeby ta łazienka stała się domowym spa, to musiałbym rolę pozamieniać, nie? I zrobić sobie salon łazienkę, a zostanie mi...
0: Michał, powiedziałeś, że jakbym się remontował. Ty, chłopie, jeszcze się nie nadajesz do remontu. Spokojnie.
1: Jeszcze nie. No dobrze. To cieszę się. Dziękuję za dobre słowo. Już mi lepiej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 23 minuty godzina 10. Kilkanaście minut temu nadawaliśmy piosenkę Krzysztofa Krawczyka. Piękną, nam się bardzo podobała. A Państwu?
1: Dzień dobry całemu Radiu Pogoda. Serdecznie pozdrawiam moje ulubione radio.
2: Dzień dobry.
1: Chciałam podziękować redakcji za przepiękną piosenkę z okazji Dnia Matki. Piosenka w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, w której powtarza się refren Tobie Mamo. To chyba tytuł tej piosenki. Ja zdaje się pierwszy raz słyszałam tę piosenkę. Bardzo mi się podobała, bardzo się przy niej wzruszyłam i poczułam się tak, jakbym to ja takie właśnie życzenia składała mojej

0: skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
3: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
4: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki. Herbatki.
3: No właśnie się zaparza, za chwilę będzie gotowa.
4: Tak, a ja chwilę wcześniej wołam. Zygmunt, gdzie jesteś?
3: Herbatę robiłem. Wojciech Babiarczyk, dzień dobry. Wojtku. Słuchaj, mamy bukiety kwiatów.
4: Bardzo się
3: przekazujemy
4: cieszę.
3: Je na razie w twoje ręce, po to, żebyś ty je przekazał dalej.
4: Przekażę dalej. Będzie dzisiaj w ogóle wspominkowo, bo trochę będziemy wspominać ten rodzinny dom, no i tą mamę. Ja pamiętam, jeśli mogę takich parę słów powiedzieć z mojego rodzinnego domu, to pamiętam, że zawsze z siostrą czekaliśmy na piątek. Mama przychodziła z pracy, obierała ziemniaki, robiła frytki, ale nie na oleju. Uwaga, nie na oleju.
5: Na czym?
4: Nie na smalcu, ale na łoju. I to był początek lat 80.
3: No i patrz jak wyrósł.
4: Na tym łoju człowiek dostaje siły od razu. Ale do czego zbieram? Najważniejszym punktem to był słoik, taki malutki słoiczek, a w tym słoiczku był domowy ketchup robiony. To był początek lat 80. Pamiętam ten smak do dziś.
3: Luksusy pan miał, że ho, nic dziwnego, że tak wyrósł. Przypomnisz akcję przekazywania bukietów już za chwilę, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
5: Zygmunt Heiser
3: i Michał Pierzchała.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama.
11: Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w to wtorkowe przedpołudnie na zegarach 10:00, pora na wiadomości.
12: Wiadomości z Warszawy.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W życie wchodzi kolejne porozumienie Warszawy z operatorami hulajnóg elektrycznych. Hulajnogą nie będzie można wjechać do Lasku na Kole i Parku Sowińskiego. Będzie też więcej miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę, mówi Maciej Dziubiński z ZDM.
14: Dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych. To m.in. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwary Wiślane.
13: Po wjechaniu w taki obszar hulajnoga automatycznie zwalnia. Na Mokotowie z kolei policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę i 20-letnią kobietę, podejrzanych o napady na kierowców przewozów przez aplikację. Para miała ich okradać, a podczas ucieczki używać gazu pieprzowego. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczych. I jeszcze ciekawostka. W Warszawie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt zaplanowano przy ulicy 11 listopada na Pradze Północ. Na inwestycje przeznaczono ponad 360 milionów złotych. Zaplanowano tam także Muzeum Polskiego Internetu. Za godzinę powiem za to więcej o 6. edycji Parady River Lights.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
13: Sporo słońca, mało chmur na niebie i brak opadów deszczu. Tak powinna wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie do końca dnia. Termometry maksymalnie pokażą około 24 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż zacznie robić się troszeczkę chłodniej. Ponownie ocieplenia za to możemy spodziewać się w okolicach weekendu.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
11: To już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Od samego rana w Radiu Pogoda świętujemy Dzień Mamy, no i mamy dla naszych mam fantastyczne bukiety kwiatów. Jak je zdobyć, o tym opowiem już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam do 14:00. Będziemy także wspólnie delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda i od takiej melodii zaczynamy. Małgośka i Marla Rodowicz.

Nie liczę godzin, lat Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 13 minut po godzinie 10. Dzisiaj dzień mamy, więc my w Radiu Pogoda od samego rana rozdajemy piękne bukiety kwiatów dla naszych mam. Co zrobić, żeby taki bukiet trafił w ręce waszej mamy? No, należy zadzwonić pod 22 444 40 04 i powiedzieć, w czym twoja mama jest najlepsza, no i co na przykład twoja mama robi najlepiej. I nie chodzi tutaj o słynną pomidorową, czy też schabowe, ale może coś niezwykłego. Czekam na te najbardziej kreatywne państwa wypowiedzi pod 22 444 4004. No a my później zadzwonimy do waszej mamy i wręczymy ten cudowny, piękny, pachnący bukiet kwiatów z dużym uśmiechem. 22 444 4004. No a my przez cały dzień w Radiu Pogoda gramy te najpiękniejsze melodie dla naszych mam. To teraz Bino i Mama Leone.

0: Woda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

mama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugo ploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Olgierd Buczak w Radiu Pogoda. Najpiękniejsza melodia. Jeśli kochają państwo polską muzykę, no to proszę koniecznie zostać z nami, bo już za moment zapachnie smakiem i zapachem pomarańczy i zespół Pod Budą również się pojawi, zatem koniecznie proszę delektować się razem z nami w to wtorkowe przedpołudnie najpiękniejszymi melodiami.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Polska noc kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 19 czerwca. Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca. Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Została ostatnia reklama.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, dzięki dał.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Reklama.

Tadeusz Woźniak, smak i zapach pomarańczy. Podobno te najsmaczniejsze pomarańcze w sklepach są pomiędzy listopadem a marcem. Teraz za 28 minut 11 słuchają Państwo Radia Pogoda w to wtorkowe przedpołudnie. Dzisiaj dzień mamy, no i z tej okazji wręczamy naszym mamom cudowne, piękne bukiety kwiatów. Co trzeba zrobić, żeby Wasza mama takie kwiaty otrzymała? No wystarczy najpierw zadzwonić do nas pod 22 444 40 04, no i powiedzieć tak naprawdę, w czym Twoja mama jest najlepsza, co Twoja mama robi najlepiej. I to nie tylko chodzi o sprawy kulinarne. No a my później dzwonimy do mamy, no i wręczamy cudowny, piękny, pachnący bukiet kwiatów. 22 444 40 04. Czekam na Państwa sygnały, a ten kolejny bukiet trafi do mam już po godzinie 11. Teraz artystka, która była bardzo popularna w Polsce na przełomie lat 60. i 70. i bardzo popularna za oceanem, bo tam często koncertowała w pierwszej połowie lat 70. Przed Państwem Stenia Kozłowska.

0: Swoją pierwszą płytę nagrali w maju 75 roku, ale dopiero cały świat i cała słoneczna, chciałem powiedzieć Hiszpania, bo również ich pokochała, ale całe słoneczne Włochy pokochały ich dopiero po festiwalu w Sanremo w 82 roku, kiedy to pojawili się ze słynną piosenką Felicita Albano i Romina Power we wtorkowe przedpołudnie. W Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie, to już za moment zabieram Państwa na Mazury, tam również dzisiaj sporo słońca. No i te Mazury odwiedzimy z piosenką Goniąc kormorany. To będzie Piotr Szczepanik.
1: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

Dwie z rabatem na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2+1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów Hot Wings i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
12: Reklama. Na program zapraszam.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl. Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: testuj codziennie z Biedronką.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Przez cały dzień w Radiu Pogoda serca biją dla naszych mam, a na zegarach już 11:00, pora na wiadomości.
11: Wiadomości z Warszawy.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej i Chmielnej w Warszawie powstanie sygnalizacja świetlna. Miasto rozstrzygnęło już przetarg na tę inwestycję. Nowe światła mają poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, a to dlatego, że audyt wykazał, iż tamtejsze przejścia należą właśnie do najbardziej niebezpiecznych. Choć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, rodzice już teraz mogą zapisywać dzieci na tegoroczną akcję Lato w Mieście. Jest ona skierowana do uczniów warszawskich szkół podstawowych, mówi Julian Rembelski z Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
13: 2 czerwca o godzinie 16 będzie publikacja listy zakwalifikowanych osób i następnie przechodzimy do składania kart.
12: W ramach akcji dzieci będą mogły skorzystać z oferty sportowej oraz kulturalnej przygotowanej przez miasto. A już 30 maja na Wiśle w stolicy odbędzie się 6. edycja Parady River Lights. Po zmroku rzekę wypełnią oświetlone łodzie i muzyka na żywo. Parada rozpocznie się w okolicach pomnika Syreny, a główna część wydarzenia wystartuje po 22 na Podzamczu. Za godzinę powiem więcej o 5. Paradzie Syrenki.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
12: Na niebie w Warszawie królować ma dzisiaj słońce. Możemy spodziewać się raczej lekkiego zachmurzenia i nie powinno też padać. Termometry maksymalnie pokażą około 24 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż zacznie robić się troszeczkę chłodniej. Za to ocieplenie możemy spodziewać się ponownie w okolicach weekendu. Wciąż też nie powinno padać.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
10: To już prawie 2 minuty po godzinie 11. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco i zapraszam na kolejną godzinę tego wtorkowego przedpołudnia z najpiękniejszymi melodiami. A my dziś od samego rana mamą wręczamy cudowne, pachnące, duże bukiety kwiatów. No i w tej godzinie mama dostanie jeden taki cudowny bukiet. Mogą Państwo jeszcze dołączyć do tych wspomnień związanych z domem rodzinnym. Co mama takiego pysznego gotuje, co mama takiego pysznego robi, że chce się wracać do tego rodzinnego domu. 22 444 40 04. A w Radiu Pogoda teraz Jerzy Połomski i Daj.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

Krystyna Giżowska, nie było ciebie tyle lat. 12 minut po godzinie 11. Wczoraj mieliśmy rocznicę urodzin kompozytora Jarosława Kukulskiego, który pisał piękną muzykę dla takich gwiazd jak Irena Jarocka, Eleni, Krzysztof Krawczyk, Halina Frąckowiak, Anna German, Bogusław Metz, no i także pisał piosenki dla swojej żony Anny Jantar. To teraz jedna z nich, Moje jedyne marzenia, to był rok 79.

0: Fujiyama, Mama. Dzisiaj wszystkie piosenki w Radiu Pogoda dedykujemy naszym mamom. To już prawie 19 minut po godzinie 11, a za 10 minut któraś z mam otrzyma od Radia Pogoda cudowny, pachnący, duży bukiet kwiatów. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Reklama.

0: Andrzej Zaucha, byłaś serce biciem w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie na zegarze 11.30.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.
0: No właśnie, dzień mamy w Radiu Pogoda i przez cały dzień rozdajemy naszym mamom cudowne, piękne, pachnące bukiety kwiatów, ale wcześniej musieli Państwo zadzwonić pod 22 444 4004 no i powiedzieć, w czym Twoja mama jest najlepsza, co Twoja mama robi najlepiej. Pod ten numer zadzwoniła także do nas Pani Ewa. Proszę posłuchać, co powiedziała.
2: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie Dnia Matki. Moja mama jest nie tylko dobra oczywiście w kulinariach, ale przepięknie haftuje duże, piękne obrazy. U siebie mam mnóstwo tych obrazów, moje rodzeństwo ma i oczywiście ja już nie mam gdzie ich wieszać. Dlatego mam ją też za to, że całe życie jest przy mnie i wspiera mnie, pomaga mi, jeżeli to jest tylko możliwe. Dziękuję.
0: No i tak się jakoś ładnie złożyło, że mama pani Ewy, pani Maria jest razem z nami. Dzień dobry, pani Mario. Dzień dobry, pani Mario, czy my się słyszymy?
3: Dzień dobry, słyszę teraz.
0: Dzień dobry, czy pani słyszała ten cudowny telefon od córki?
3: Tak, słyszałam tak słabo, bo słabo mówiła.
0: Ach, za słabo. Może jeszcze nie jadła drugiego śniadania po prostu, pani Mario.
3: Tak, chyba tak.
0: Wszystko się zgadza, tak?
3: Tak.
0: Z tym haftowaniem to również, tak?
3: O Jezu, to też o tym mówiła.
0: Też o tym mówiła. A ja jeszcze chciałem zapytać tylko o te kulinaria. Co pani takiego fantastycznego gotuje, że córka przybywa na obiad albo na kolację?
3: Proszę pana, tak jak wszyscy. Mhm. Nic nie wymyślam.
0: Czyli rozumiem, że mama gotuje najlepiej i to niezależnie od tego, co to jest po prostu. Każda
3: to
0: potrawa jest
3: właśnie
0: smaczna.
3: Właśnie.
0: Czyli cytując słowa Wojciecha Młynarskiego, nie ma jak u mamy, wszystko smakuje najlepiej.
3: No tak, niestety.
0: W takim razie, pani Mario, z wielką przyjemnością wręczam pani taki cudowny bukiet pachnących kwiatów, który już niebawem znajdzie się także u pani w domu i życzę wszystkiego dobrego i proszę świętować ten wyjątkowy dzień, czyli dzień mamy z całą rodziną, z córką, a także proszę celebrować go z Radiem Pogoda. Pozdrawiamy panią bardzo gorąco, pani Mario.
3: Dziękuję panu bardzo.
0: Pozdrawiamy raz jeszcze bardzo gorąco, a kolejne bukiety kwiatów pojawią się już niebawem po godzinie 13. Mogą państwo jeszcze cały czas dzwonić pod 22 444 4004.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.

0: Dziękuję, mamo.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl. La
4: Posse. Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, impreza.

0: Chusteczny natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium. Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Została ostatnia reklama.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
7: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy. W reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
11: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
12: Panie i panowie, zaczynamy popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 12, a na dobry początek mamy dla Państwa najświeższe wiadomości.
2: Wiadomości z Warszawy.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy Saskiej Kępy apelują do prezydenta miasta o wstrzymanie montażu ekranów, które podzieliły ich osiedle na pół. Stało się tak między ulicami Bajońską i Międzynarodową podczas remontu trasy Łazienkowskiej. Ekrany są niczym szary mur, mówi radny Pragi Południe Robert Mikas.
14: Są tak umiejscowione, że jadąc na rowerze nie widzimy w pewnym momencie samochodów i vice versa, więc będzie dochodzić do kolizji, zwłaszcza na skrzyżowaniu Saskiej i Alei Stanów Zjednoczonych.
13: Nie wiadomo jeszcze, czy istnieją szanse na zmiany w projekcie inwestycji. Pozostajemy w temacie modernizacji. Na bemowskim odcinku drugiej linii metra trwają testy nowej stacji techniczno-postojowej Mory. Sprawdzana jest m.in. automatyczna myjnia dla pociągów. System ma działać przez cały rok i pozwoli ograniczyć zużycie wody nawet o 80%. A już 6 czerwca ulicami stolicy przejdzie 5. Parada Syrenki. Barwny korowód będzie częścią tegorocznego Święta Warszawy. Parada wyruszy o 13 z Ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem oraz Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. A na finał zaplanowano koncert.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
2: Pogoda w Warszawie.
13: A w Warszawie możemy spodziewać się do końca dnia sporej dawki słońca, małego zachmurzenia oraz tego, że nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą 24 stopnie, taka też będzie ta odczuwalna temperatura, choć wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, więc możecie sięgnąć śmiało po kolejną kawę lub herbatę. Jutro przewidywana jest podobna pogoda, chociaż ma się zrobić troszeczkę chłodniej.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
12: Dwie minuty po godzinie 12:00 zaczynamy wtorkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie będę miał dla Państwa pewną propozycję miłego spędzenia popołudnia. No, a na dobry początek już teraz Trubadurzy.

Lekarstwo na miłość, ziemia obiecana, Ceka, Dezerterzy, Jowita, Lalka, Ewa chce spać i mógłbym tak jeszcze wymieniać tytuły filmów, w których zagrała, no mogę śmiało powiedzieć, śpiewająca aktorka Kalina Jędrusik. To był mój pierwszy bal w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 12 na wtorkowe popołudnie. Mnóstwo atrakcji czeka na Państwa w Radiu Pogoda. Po godzinie 14 na popołudnie zaprosi Państwa Monika Tarka. No i uwaga, będzie jak zwykle Państwo ulubiony konkurs. Ani tak, ani nie. 5 pytań, 30 sekund na odpowiedź, ale Państwo w odpowiedzi nie mogą użyć słowa ani tak, ani nie. No a do wygrania dzisiaj nasz piękny kubek niebieski Radia Pogoda. Do wygrania także książka Jacka Laskowskiego dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. A Jacek Laskowski pojawi się dziś w Alei Sław u Tamary Pawlik-Lipskiej parę minut po godzinie 18. Zapraszam Państwa bardzo gorąco na to wtorkowe popołudnie, także z najpiękniejszymi melodiami. No i także Monika Tarka będzie miała dla kolejnej mamy cudowny, piękny bukiet kwiatów. Filmowo nam się zrobiło, bo rozmawialiśmy o Kalinie Jędrusik. No to teraz pora na śpiewającą kolejną piosenkarkę, aktorkę, bo ona też dała nam się przecież poznać, choćby w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Przed Państwem Irena Jarocka.

0: zobaczyć nas.
1: Ojciec żył tak jak chciał i gang Marcela w Radiu Pogoda. Już za kilka minut podpowiem Państwu, jak mogą Państwo dzisiaj zdobyć ten piękny, pachnący, duży bukiet dla swoich mam. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 3, 17, 41...
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11...
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Została ostatnia reklama.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

Halina Kunicka od nocy do nocy, prosto z filmu Noce i Dnie, 29 minut po godzinie 12. Drodzy Państwo, od samego rana w Radiu Pogoda mamy dla naszych mam cudowne, piękne, pachnące bukiety kwiatów. Rozdajemy je z wielką przyjemnością. No a Państwo wystarczy tylko, że zadzwonią pod 22 444 4004 no i powiedzą nam, w czym mama jest najlepsza, co mama robi najlepiej, a my już później zadzwonimy do mamy i wręczymy cudowny bukiet kwiatów. Kolejna szansa na bukiet kwiatów już po godzinie 13. 22 444 4004. Mówiłem Państwu, że dzisiaj od samego rana gramy także najpiękniejsze melodie dla naszych mam. Mamo, nasza mamo. To teraz Niebiesko-Czarni.

Aktorka, kaskaderka, no i artystka kabaretowa Renata Zaremska, która ten oto piękny przebój Noc z Renatą po raz pierwszy zaśpiewała w Opolu w 1990 roku. A do tych niezapomnianych melodii powrócimy już za moment. Między innymi pojawi się Hanna Rek, Joanna Rawik i Żanet. Proszę zostać bardzo blisko Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek.

0: bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
0: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.
16: Dzień Mamy spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach 13. Pora na wiadomości.
17: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
17: Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach 4 województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 30 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
5: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. Dwie zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
17: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, 98 6,96, na oleju napędowego 6,75 zł. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
15: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
17: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
19: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
18: Pogoda.
17: Dużo słońca, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na Suwalszczyźnie może pokropić deszcz. Na zachodzie nawet do 30 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu, tam 19.
19: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
16: 4 minuty po godzinie 13. Zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego wtorkowego popołudnia, na którą gorąco Państwa zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. No a już za kilka minut mama dostanie piękny bukiet kwiatów. Jaka to mama i dlaczego jest tak wyjątkowa? O tym już niebawem opowie córka, ale nic więcej nie będę zdradzał. A Państwo cały czas możecie dzwonić pod 22 444 40 04 no i opowiedzieć nam o tym, dlaczego to właśnie Państwa mama jest najlepsza i dlaczego właśnie Państwa mama robi na przykład najlepsze pierogi. 22 444 40 04, a na dobry początek tego wtorku popołudnia Sława Przybylska.

0: Monsieur dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur dame.
1: Słynny paryski walczek z 59 roku Wiesława Drojecka. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie na zegarach 10 minut po 13.
2: Dzień mamy w Radiu Pogoda.
1: Przez cały dzień rozdajemy Państwu cudowne, piękne, pachnące bukiety kwiatów dla mam. No a Państwo dzwonicie pod 22 444 4004. No i opowiadają nam Państwo o tym, jaka mama jest najlepsza, co mama najlepiej gotuje. Zadzwoniła do nas również Pani Wiola. Dzień dobry Pani Wiolu.
3: Dzień dobry, witam kochani. W sprawie Dnia Matki. Moja mama, tak jak każda, jest najwspanialsza na całym świecie, ale najbardziej lubi i umie robić kaszaneczkę. Żaden masaż tak nie zrobi jak moja mama. To jest najlepsza kaszanka pod słońcem w wykonaniu mojej mamy. Ma na imię Zosia. Kocham ją bardzo. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wioletta.
1: I tak się ładnie złożyło, że Pani Zosia jest razem z nami. Dzień dobry Pani Zosiu.
4: Dzień dobry.
1: Witam. Czy jest Pani zaskoczona tym telefonem od córki?
4: No raczej nie, bo ona takie różne potrafi zrobić niespodzianki.
1: Zaskakuje tak. Mamę, tak? Całe życie zaskakuje?
4: Zaskakuje całe życie, tak, i to tak mile.
1: To no. Dobrze. A z tą kaszaneczką to jak to jest? Pani faktycznie robi w domu taką domową kaszankę?
4: Robię tak dla siebie, no. Mhm. Dla córki, dla syna.
1: To ja muszę jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz. Czy do tej kaszanki pani dodaje również wątróbkę?
4: To zależy, jak kto lubi.
1: Aha.
4: Czasem dodaję, czasem nie.
1: Rozumiem.
4: Ale raczej moje dzieci wolą bez wątróbki.
1: Rozumiem. Czyli co? Czyli tam jest tylko kasza i jakieś przyprawy, rozumiem, tak?
4: No, trzeba troszkę włożyć. Troszkę podgardla.
1: O.
4: Coś jakiegoś tłuszczyku dodać.
1: To taka treściwa, ta kaszanka.
4: No, tak, to nie sama kasza.
1: No jak domowa kaszanka, bo jak człowiek kupi ze sklepu, to tak naprawdę ma kaszę i jak pani mówi no o tym mięsku, to tak trzeba szukać mikroskopem czasami mięsa.
4: Tego mięska dosyć sporawo, bym powiedziała.
1: No to taka nawet kiełbasokiszka wychodzi.
4: No powiedzmy.
1: Dobrze, Pani Zosiu, w takim razie z wielką przyjemnością wręczam Pani cudowny bukiet kwiatów, który już niebawem znajdzie się u Pani w domu.
4: Ojej, to jestem zaskoczona, mile. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich w Radiu Pogoda i
1: bardzo.
4: Wszystkie mamy w całej Polsce. Pozdrawiam.
1: Pozdrowienia poszły. Mam nadzieję, że też musi Pani gorąco pozdrowić córkę Wiolę, bo to za sprawą Wioli wszystko się zaczęło.
4: No, zaraz będę dzwonić do Wioli. Zaraz, tak.
1: W takim razie Pani Zosiu, świętowania życzę cudownego w to wtorkowe popołudnie i wieczorową porą również. Pozdrawiam
4: bardzo.
1: Gorąco.
4: Bardzo. Pozdrawiam.
2: Dzień mamy w Radiu Pogoda.
1: A Państwo mogą cały czas jeszcze dzwonić pod 22 444 4004 no i opowiedzieć nam o tym, w czym mama jest najlepsza i to nie tylko jeśli chodzi o sprawy kulinarne. A my w Radiu Pogoda przez cały dzień gramy dzisiaj dla Państwa te najpiękniejsze piosenki o mamie i dla mamy. Edyta Geppert, teraz Mamo, córko.
5: Mamo,

Oj, trudno się oderwać, drodzy Państwo, od takich niezapomnianych melodii. To Andy Williams w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 13. To już za moment bardzo piękny duet nam się pojawi. Barbara Duni, Zbigniew Kurtycz, czyli śpiewające małżeństwo. No ale wcześniej piosenka zespołu 2 plus 1, idealna na każdy poranek. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.

0: reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.

O marzeniach było w to wtorkowe, nie niedzielne popołudnie. Rodzinna formacja Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz. Za 29 minut będzie 14. Drodzy Państwo, jeśli nie mają Państwo planów na wtorkowy wieczór, to gorąco zachęcam do słuchania Radia Pogoda. Od 18 do 21, jak co dzień, rusza Aleja Sław, na którą zaprasza Państwa Tamara Pawlik-Lipska. Na dziś spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, komentatorem sportowym, dziennikarzem, prezenterem telewizyjnym. To będzie Jacek Laskowski. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam. Będzie nie tylko o piłce, ale o czymś jeszcze. Nie będę zdradzał o czym. Proszę słuchać koniecznie Radio Pogoda dziś i Aleje Sław parę minut po godzinie 18. A w Radio Pogoda teraz Frank Sinatra i piosenka, która była w czołówce kultowego serialu Świat według Bandich. Frank Sinatra.

0: Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii. Bogusław Metz, jej portret, to był rok 1972, za 23 minuty 14. Przypominam, drodzy Państwo, cały czas mogą Państwo dzwonić pod 22 444 4004, no i opowiedzieć nam o tym, jaka Wasza mama jest, z czego słynie, co tak pysznego przygotowuje do jedzenia, a może haftuje, a może robi całkiem coś innego. Proszę nam o tym koniecznie opowiedzieć, a my zadzwonimy do mamy i wręczymy cudowny, duży bukiet pachnących kwiatów. 22 444 4004. A jeszcze przed 14 w Radiu Pogoda Jan Kaczmarek, a także Wojciech Gąsowski. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 5

0: Ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Reklama.
14: Na program zaprasza sponsor WKruk. Właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
15: Słuchają Państwa Radio Pogoda w to wyjątkowe pogodne popołudnie. Wyjątkowe, bo dzisiaj przecież Dzień Matki. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie. O mamie zaśpiewają m.in. po 14 Anna German czy Elvis Presley. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
16: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
16: Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
18: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
16: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
19: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować minimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
16: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
10: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
16: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
17: Pogoda.
16: Maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, nawet 30 na zachodzie. Dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na Suwalszczyźnie może pokropić się deszcz, pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze, możliwe również na północnym zachodzie.
15: Cztery minuty po godzinie 14. Witam serdecznie, tak jak powiedziałam, w ten wyjątkowo piękny dzień, Dzień Matki. Dzisiaj dla mam gramy. Wszystkie mamy serdecznie pozdrawiamy, ale też niektóre z ciepłem w sercu i z tęsknotą wspominamy. Oczywiście będą piosenki o mamie, będzie ciąg dalszy naszej dzisiejszej, no nie mogę powiedzieć zabawy, bardziej takich wspomnień, bo Państwo dzwonią i mówią, w czym Wasza mama jest najlepsza, co Wasza mama robi najlepiej, dlaczego mama powinna dostać kwiaty, ale wszystkie przecież na te kwiaty zasługują. A kto z Państwa dzisiaj nas pozdrawia na samym początku?
13: Dzień dobry Pani Moniko.
15: Dzień dobry.
13: Ja chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy, życzyć pięknego popołudnia z Radiem Pogoda. Pozdrawiam.
15: Mam nadzieję, że takie będzie. Dziękuję.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Uśmiechamy się, proszę Państwa, dzisiaj to sporo, bo my uśmiechamy się do mam, a mamy uśmiechają się, kiedy my do nich idziemy, dzwonimy, składamy życzenia, dajemy kwiaty. A Państwo od samego rana tak pięknie opowiadają o swoich mamach, a my oczywiście do niektórych mam kwiaty jak najbardziej wyślemy. Oto część Państwa opowieści.
1: Dzień dobry. Moja wspaniała, ukochana mama ma na imię Elżbieta. Jest najlepsza w uprawie kwiatów, żonkili, tulipanów i pięknych róż. Poza tym gotuje pyszne pierogi i smaży najlepsze naleśniki na świecie.
2: Moja mama jest naprawdę najlepsza i robi najlepsze naleśniki na świecie. Naprawdę wszystkim gorąco polecam i życzę takiej mamy. Pozdrawiam wszystkich w tym najcudowniejszym dniu na świecie.
0: To zdecydowanie jeden z najcudowniejszych dni w roku, Dzień Matki. A czy to przypadek, że tak Państwo wspominają o tych przepysznych naleśnikach od mamy? To jest taki smak, który potem chodzi za nami przez całe życie. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Opowiadają Państwo o swoich mamach, między innymi w czym Wasza mama jest najlepsza, co Wasza mama robi najlepiej. Proszę też koniecznie, nagrywając takie informacje, zostawić numer telefonu do mamy i oczywiście podać jej imię. A ja jeszcze po 15 zadzwonię do jednej z mam, żeby wręczyć jej piękny bukiet kwiatów. A teraz o mamie Elvis Presley. O mamie, która lubiła róże.

0: ciałem. Janusz Gniatkowski na antenie Radia Pogoda. 14.19, proszę Państwa, czyli pora obiadowa. Nawet w dniu mamy zadam to pytanie, co dzisiaj u Państwa na obiad. Może ktoś z Państwa na jakimś obiedzie u mamy i się pochwali, co tam dobrego mama dzisiaj przygotowała. Albo może jakaś mama zadzwoni, co dobrego dzisiaj podaje. 22 444 4004 to jest oczywiście nasz numer telefonu.
1: Radio Pogoda.

0: coś w sobie mają kliksy.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Została ostatnia reklama.
11: Znowu lecicie?
12: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: pięknie rozpisana na głosy piosenka, głos pana Tadeusza Woźniakowskiego tak pięknie goni głos Violetty Villas, zalotnie się zrobiło przed momentem, a już za chwilę Eleni za wszystkie noce, ale wcześniej oczywiście inspiracje obiadowe od państwa na dziś.
1: Dzień dobry pani Moniko, dzisiaj na obiad z radiem Pogoda, kotlet schabowy, kartofelki, kapusta młoda. Smacznego, Bogdan z Warszawy. Dziękuję.
0: Dziękuję panie Bogdanie, jak się ładnie nawet zrymowało. Właśnie o młodej kapuście niedawno myślałam. Muszę koniecznie zrobić, bo aż teraz mam na nią ochotę po tym pana telefonie. No i jeszcze jedna taka ogólna, proszę państwa, obiadowa prawda a propos też dzisiejszego święta od jednej z naszych słuchaczek.
2: Moja mama najlepiej robi obiad, bo smakuje 100 razy lepiej niż najdroższej restauracji. Amelia.
0: No właśnie, to chyba każdej mamy, albo niemal każdej mamy dotyczy.

0: Lynn Anderson, Rose Garden na antenie Radia Pogoda. Państwo cały czas dzwonią z okazji oczywiście dzisiejszego pięknego święta.
1: Dzień dobry, chciałbym złożyć życzenie mamie. Dzwonię z Grecji, z Krety. Kochana Matulu, wszystkiego najlepszego. Zdrówka przede wszystkim. Tak, ci rano powiedziałem, zresztą sobie poradzimy. Tomasz.
0: Kolejny telefon.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pani Moniko, mówi Leszek. Mam taką prośbę do pani, żeby puścić pieśń dla wszystkich mam na świecie. I dedykacja, że to od wszystkich dzieci dać.
0: No dobrze, no to puścimy za chwilę. Anna German już za kilka minut zaśpiewa przepiękną pieśń Czekasz mnie, mamo.
3: Autopromocja. Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
5: No to miła pobudka.
4: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
5: Lepsza niż syrena alarmowa.
4: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
3: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł.

0: myślisz.
1: Została ostatnia reklama.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 19 czerwca Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
11: To jest Radio Pogoda i nasze pogodne popołudnie. A dziś nie brakuje na naszej antenie piosenek o mamie. I na pewno wrócimy do nich po 15, ale posłuchamy też Ewy Bem czy Katarzyny Bowery. A na razie najnowsze wiadomości. Jest 15.
12: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, nawet wypalenia.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jedne z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
13: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
12: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
14: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
12: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
15: Kilku kierowców motocykli postanowiła urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
16: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżono ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
15: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
12: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
17: Zastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
12: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
17: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
12: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
2: Co jest grane w Warszawie?
18: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol. Chodzi o komedię Genialny pomysł w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Sztuka rozbraja absurdem, zachwyca precyzją i sprawia, że publiczność śmieje się dosłownie do ostatniej minuty. A przy okazji widzowie dowiedzą się, ilu sobowtórów można pomieścić w jednym domu. Start w czwartek o 19. A w sobotę szykuje się Święto Saskiej Kępy. Na uczestników czekać będzie kiermasz z rękodziełem, wystawy sztuki, targ śniadaniowy czy występy artystyczne. A po 14 w kierunku sceny przy rondzie Waszyngtona wyruszy tradycyjna barwna parada. Start o godzinie 11 na ulicy Francuskiej. W czwartek za to będziecie mogli wybrać się na stand-up Fresh Events dla singli. Będzie to okazja do zobaczenia na scenie komików, którzy zamierzają testować żarty do swoich najnowszych programów. Gwarantowana duża dawka śmiechu, brak cenzury i litości. Start o 19 przy Placu Mirowskim 1.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
12: Po południu i wieczorem niewielkie zachmurzenie, ale na północnym zachodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim burze. Na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 30 na zachodzie kraju.
11: Minuty po godzinie 15. W dzień mamy oczywiście wrócimy po 15 do Państwa pięknych opowieści o Waszych mamach, a jedna z mam dostanie od nas bukiet kwiatów. No trudno to najpiękniejsze zgłoszenie wybrać, ale no, któreś z nich trzeba. No i oczywiście piękne piosenki na naszej antenie. Tuż po godzinie 15 Ewa Bem zaśpiewa Moje serce to jest muzyka, ale będzie też i Andrzej Dąbrowski za kilka minut i Richie Valens. No i o mamie też pięknie Urszula Sipińska.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Dzień dobry.

0: Telefon od państwa.
1: Mirek się kłania z Warszawy, tak odnośnie wszystkich mam, a konkretnie i najbardziej mojej mamy, która ma na imię Zosia. Wychowała nas czterech, tata zmarł, jak najstarszy brat miał 8 lat, ja miałem 7 lat, młodszy brat miał 5 lat, a najmłodszy miał 3 lata. I za to ją najbardziej kocham i naprawdę pełen szacunek. Proszę sobie wyobrazić, kobieta, która mając 32 lata, jak ojciec zmarł, żeby wychowała takich czterech poguziaków, jak my byliśmy. I to na wsi, bez wody, bez jakiegoś tam centralnego ogrzewania, bez pralki automatycznej. Proszę sobie wyobrazić, kto dziś by to potrafił? Która młoda mama by potrafiła?
0: Dobre pytanie.
1: Naprawdę, mamo, kocham cię. Pozdrawiam wszystkie, polskie mamy. Kłaniam się.
0: Dziękuję pięknie. Super mama, naprawdę.

0: Co mama powiedziała Państwu, jak się zakochaliście? Andrzej Dąbrowski, do zakochania jeden krok i kolejny wzruszający telefon od Państwa.
1: Wszyscy wspominają swoje matki w dobrych czasach. Moja rodzina, rodzona mama, zginęła w 1939 roku wraz z 8 osobami. Od 1939 do 1948 roku moją mamą była babcia. Mm-hmm. Od 1948 roku miałem drugą mamę, która dbała o mnie do tego stopnia, że gdy poszedłem do pracy jako 16-latek, poszła do majstra, by był dla mnie łagodny. I mile wspominam drugą mamę, ponieważ pierwszej nie znałem.
0: No właśnie, te drugie mamy i mniej ważne, proszę Państwa, też serdecznie dzisiaj pozdrawiam.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Reklama.
2: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
8: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy. W reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 19 czerwca Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.
18: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

sve zakrete i čar i moc. A hoć za pomišljenje pjesenke usłyszysz tężewno i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka

0: Richie Valens, La Bamba, wszystkie mamy, jak wynika z Państwa opowieści, są naprawdę wyjątkowe. To wszystko super mamy. Każda zasługuje na życzenia, na piękne kwiaty, no ale to jedno zgłoszenie, proszę Państwa, musiałam wybrać.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.
0: No właśnie. Teraz mam na linii mamę, panią Danusię, niestety trochę przeziębioną. Dzień dobry, witam pani Danuto serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Pani Danuta była zdziwiona, kiedy do niej zadzwoniłam, że dlaczego, jak, o co w ogóle chodzi, że Radio Pogoda. Ale pani Danuto, ja już wyjaśniam. Dzisiaj z okazji Dnia Mamy nasi słuchacze zgłaszają wyjątkowe mamy. No i zadzwoniła do nas pani Jola, która opowiedziała o pani. Proszę posłuchać.
3: Dzwonię w sprawie mamy, która opiekuje się dwójką niesprawnych dzieci, które na pewno nigdy nie zadzwonią i są pośledzone w stopniu ciężkim. Te dzieci wymagają szczególnej opieki, bodźcowania ich rozwoju i tak dalej. I takie wspaniałe warunki, mimo ubóstwa materialnego, zapewnia im ich mama, która i piecze, i gotuje, i prasuje, i chodzi z nimi na rehabilitację i dba również o dzieci, które są w jej okolicy. Była inicjatorką powstania domu do rehabilitacji takich dzieci i jest nazywana aniołem tarnowskim. I dlatego ze względu na to wielkie serce i wielkie starania, niedoceniane tak naprawdę, chciałabym, żeby dzisiaj w Dniu Matki dostarczyć.
0: Takie pani Danuto zgłoszenie od pani Joli. Zna pani panią Jolę?
2: Rozpłakałam.
0: Anioł Tarnowski. Słyszała pani to określenie? Pani
2: Słyszałam.
0: Pani Danuto, ale te dzieci to już dorosłe, prawda?
2: Tak, dorosłe.
0: Od ilu lat pani się nimi opiekuje? Ile mają lat?
2: Syn ma 44, a córka właśnie w niedzielę skończyła 40.
0: Mhm. I sama pani wychowuje dzieci, prawda? Od samego początku.
2: Tylko że wokół mnie są też dobrzy ludzie, którzy mi pomagają, aż szczególnie to bym podziękowała, bo córka chodzi na warsztaty terapii zajęciowej Tarnów-Klikowska 109, wszystkim terapeutom, którzy naprawdę oddają serce tym dzieciom. Mm-hmm. Naprawdę moja córka nie mówiła, a tam zaczęła chociaż troszkę mówić, bo troszeczkę, no bo ma problemy z mową bardzo duże.
0: No tak, tutaj zdecydowanie tym terapeutom należą się podziękowania, ale ten trud tego codziennego wychowania i radzenia sobie z takimi osobami, już przecież dorosłymi, chociaż pani dziećmi, to jednak spoczywa głównie na pani barkach, więc pani Danuto, wielki szacunek dla pani. Myślę, że bukiet kwiatów to tylko takie delikatne podziękowanie, ale po prostu chcemy zauważyć te pani starania i serdecznie, serdecznie za nie podziękować w ten wyjątkowy dzień matki.
2: Ja chciałam jeszcze przy okazji podziękować Joli,
0: że pomyślała, prawda?
2: Pomyślała i sama jest matką trzech córek, więc też jej życzę wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję i waszemu radiu i sprawi mi na pewno to wielką niespodziankę i radość, bo no moje dzieci nie bardzo...
0: No nie mogą po prostu, tak.
2: Mogą tego zrobić i tego, także bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie pani Danuto. Serdeczności, wszystkiego najlepszego.
2: To dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Jeszcze raz. No, do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Dzień mamy w Radiu Pogoda.

bell. Here is Mama Cat's

0: I dla wszystkich mam, które kochały i kochają Beatlesów, Beatlemania Story, Irena.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czy dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. Muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Została ostatnia reklama.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Reklama.
7: To jest Radio Pogoda i nasze pogodne wtorkowe popołudnie. Za kilka minut o wiośnie zaśpiewa zespół Partita, a o mamie Kazimierz Kowalski. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 16.
8: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gruźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka. Mówi młodszy aspirant Karol Płciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
9: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
8: Cała rodzina przebywa w szpitalu, sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gruźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
10: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
8: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki. Poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samopołudnie na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
11: Co jest grane w Warszawie?
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Niespodzianka. To komedia, która w żartobliwy sposób obnaża wiele prawd dzisiejszych czasów. W rolach głównych zobaczymy Joannę Liszowską, Sambora Czarnotę czy Angelikę Pichowiek. Początek w czwartek o godzinie 19:00. Z kolei w sobotę szykuje się Dzień Sąsiada na Białołęce. Czekać tam będą atrakcje dla dużych, jak i małych. Będzie tworzenie mapy sąsiedzkiej Białołęki, rozgrywki badmintona czy poczęstunek. A to wszystko od 11:00 przy Głębockiej 84. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Będziecie mogli wybrać się na występ Mateusza Sochy. Komik zaprezentuje swój najnowszy program. Nie zabraknie pozytywnej energii, celnych obserwacji, odważnych historii oraz tematów tabu. Dobra zabawa gwarantowana. Początek jutro o 20:30 na stadionie Legii Warszawa.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
8: Na Pomorzu Wschodnim możliwe burze, na północnym zachodzie może przelotnie pokropić deszcz, ale poza tym raczej pogodnie i dość ciepło, miejscami nawet upalnie. Na termometrach 20 stopni na wybrzeżu, 25 w centrum i nawet 30 na zachodzie kraju.
7: No to skoro taka piękna pogoda, to za chwilę idziemy na spacer dziką plażą ze Stanem Borysem i bizonami. Będą też kolejne Państwa telefony o Waszych wyjątkowych mamach. No i zapraszę Was na konkurs Ani tak, ani nie, w którym nagrodą gwarantowaną jest niebieski kubeczek Radia Pogoda, a dodatkowo można wygrać książkę, jaką powiem już za kilka minut i za kilka minut zaproszę Państwa do konkursu, a na razie kolejne najpiękniejsze melodie przed nami.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
7: Dzień dobry.

0: Partita na antenie Radia Pogoda i ich majowa piosenka. Jeszcze jedna majowa piosenka pojawi się za kilka minut. Zaśpiewa ją Dana Lerska, ale wcześniej kolejny utwór o mamie. A w ogóle to w maju mamy Dzień Mamy. Czy to przypadek? Może nie, bo niech się dobrze mamy mają. A państwo dzisiaj pięknie o swoich mamach opowiadają.
1: Dzień dobry. Mam na imię Alicja. Chciałabym powiedzieć o swojej mamie Zosi, która urodziła nas 10. Jest nas dosyć spora grupka rodzeństwa. Mama najlepsze robiła zawsze fantastyczne fajerczaki. My na to mówiliśmy baki, które popijaliśmy mlekiem takim świeżym. A jej drożdżówka co tydzień i ta kruszonka to niezapomniany smak dzieciństwa dla każdego z nas.
0: No właśnie, coś jest w tym, proszę państwa, że te smaki, które wynosimy z tego rodzinnego domu, to zostaje z nami na całe życie. Jeszcze jeden telefon od państwa a propos dzisiejszego święta.
2: Witam serdecznie. Bardzo bym prosiła, żeby państwo pomyśleliście o mamach, które są samotnymi osobami, których dzieci po prostu zapomniały i bardzo chętnie chciałyby usłyszeć piosenkę od redaktorów Radia Pogoda. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękuję pięknie. Oczywiście my dzisiaj myślimy o wszystkich mamach. Kazimierz Kowalski w Radiu Pogoda. Tylko ty, matko.

0: Słodka piosenka zespołu The Archies w Radiu Pogoda. Ja mam dla Państwa książkę, która spodoba się na pewno nie tylko fanom piłki nożnej, ale myślę, że też i podróży. Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, książka Jacka Laskowskiego, który dzisiaj będzie gościem, ale i Sław po godzinie 18. To jest nagroda główna w konkursie, ani tak, ani nie. A proszę Państwa, nagrodą gwarantowaną jest niebieski kubeczek Radia Pogoda. A skoro książka do wygrania, to dzisiaj będę się Państwa pytać o czytanie. Czytanie, niekoniecznie książek, generalnie o czytanie. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia do konkursu.
1: Radio Pogoda.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama rad?

0: Radio Pogoda, 16:28.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam panią Gabrysię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Pani Gabrysia debiutuje w konkursach Pogoda, więc prosimy, żeby wszyscy trzymali za panią kciuki, pani
2: bardzo
0: Gabrysiu.
2: Proszę,
0: żeby,
2: tak,
0: ja życzę, żeby to był udany debiut w takim razie.
2: Sobie tak życzę, szczególnie w dzisiejszym pięknym dniu.
0: Prawda? No właśnie.
2: Tak.
0: Ale książki, co ja mówię, pytania będą
2: książki
0: dotyczyły
2: czytania.
0: No,
2: tak,
0: być może i takie pytanie się pojawi, niewykreślone. Dlaczego jakieś słów używam w ogóle nieadekwatnie zupełnie dzisiaj, pani Gabrysiu?
2: Tak jest czasami.
0: Tak czasami jest. Mam dla pani 5 pytań, na które pani musi dobrze odpowiedzieć w czasie 30 sekund. No i nie można używać w odpowiedziach słów tak i nie. Czy to jest jasne?
2: Oczywiście.
0: Pani Gabrysiu, dobra. No i oczywiście pytania dotyczą czytania. Czy jest pani gotowa?
2: Tak, zaczynamy.
0: No to zaczynamy, czas start. Czy przeważnie czyta pani ze zrozumieniem?
2: Często.
0: Czy przeczytała pani w tym roku choć jedną książkę?
2: Oczywiście.
0: Czy osoba, która czyta książki, to czytelnik?
2: Tak, oczywiście.
0: Skąd to tak się wzięło, pani Gabrysiu?
2: O, no, to jest,
0: no niedozwolone słowo, ale nie ma książki niestety Jacka Laskowskiego, ale jest nagroda gwarantowana, czyli kubeczek Radia Pogoda, niebieściutki na otarcie łez.
2: No niestety, to chyba emocje.
0: No chyba emocje, czyli można powiedzieć, że ten debiut taki w 50% udany, prawda?
2: Tak, ale cieszę się bardzo i tak.
0: Ja też się cieszę, że się usłyszałyśmy i że pani w końcu się odważyła wziąć udział w konkursie.
2: Drugi raz mam przyjemność z panią rozmawiać na antenie.
0: A tak, bo przyjmowałam panią do Klubu Pogodnych Ludzi, prawda?
2: Tak, no dokładnie. Właśnie. Gdzieś ponad więcej jak pół roku temu. I bardzo się z tego cieszę, także pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych. Pozdrawiam pani Moniko, moją mamę ukochaną Grażynkę z Oławy, do której się wybieram za kilka godzin, bo czekam na moją córkę, która też do mnie chce przyjechać.
0: No tak, oczywiście.
2: Także
0: to będzie piękne rodzinne spotkanie w takim
2: razie. Oczywiście. Wszystkim mamusiom dzisiaj dużo miłości, radości i uśmiechu i nieważne, że się nie wygrało. Jesteśmy i tak najlepsze.
0: To prawda. Dziękuję pani Gabrysiu.
2: Dziękuję.
0: Miłego spotkania rodzinnego i pozdrawiam.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Słuchają Państwo Radia Pogoda w ten wyjątkowy dzień, Dzień Matki. No i oczywiście kolejne telefony od Państwa o cudownych mamach.
1: Dzień dobry, mili słuchacze i prowadzący. Moja mama najlepsza jest w gotowaniu. Gotuje pyszną zupę pomidorową, która przypomina mi czasy dzieciństwa, jej beztroski w domowym zaciszu. I jeszcze tak mimo dorosłego wieku najlepiej na świecie przytula. To przytulenie oddala wszelkie smutki i troski. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, słuchaczka Alicja.
0: Dziękuję pięknie. No właśnie, jakie piękne słowa o tym przytulaniu, ale faktycznie coś w tym jest, bo to jest, proszę Państwa, taki dotyk miłości.

0: promocję.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy

0: ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Na zachodzie dziś upalnie, miejscami nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu. Są ostrzeżenia od synoptyków. Ciepło też w pozostałych regionach. To w pogodzie, a na drogach utrudnienia. Jedno z nich jest na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. Przez awarię ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba!
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
12: Tak jest! Od 25 do 20.

0: Zatyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
3: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszego pogodnego wtorkowego popołudnia. Królują piosenki o mamie już niedługo. Jedną z nich zaśpiewa Violetta Villas, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 17.
4: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przyszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
4: Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
6: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
7: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie ciśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
6: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
7: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
6: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
4: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
8: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
4: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twoje PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
4: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twoje PIT, miała 110 lat.
5: Pogoda.
4: W nocy miejscami przelotnie może padać deszcz, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu niewykluczone burze. Bez opadów jedynie w rejonie wybrzeża i na krańcach południowych, momentami zwłaszcza nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach od 9 stopni na północy do 17 na południu.
3: To jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami. Wrócimy już niedługo do wspomnień waszych, nie tylko wspomnień, ale i opowieści o waszych cudownych mamach. Posłuchamy m.in. Abby, no i Violetty Villas, która o mamie zaśpiewa.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Królowa jest tylko jedna, a jest nią każda mama, zdecydowanie. Kolejna Państwa piękna opowieść o mamie dzisiaj.
1: Moja mama jest bardzo kochaną osobą. W tym roku, niedawno w kwietniu, skończyła 80 lat. I pomimo wieku, pomimo mnóstwa chorób, nadal jest bardzo pomocna dla swoich dzieci i wnuczek. W wieku 34 lat straciła swojego męża i sama wychowywała nas troje dzieci, małych dzieci, dawała radę. Szyje na maszynie, w tej chwili już drobne przeróbki, a kiedyś szyła sukieneczki, mi na pierwszą komunię uszyła sukienkę, na Sylwestrę byłam dorosłą dziewczyną, pysznie gotuje jeszcze oprócz tego, także uważam, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. Pozdrawiam.
0: Tak jak każda mama, też pozdrawiamy tą cudowną mamę. Mamy ze sobą coś wspólnego, bo mi też mama szyła na różne okazje, różne sukienki i nie tylko, różne inne rzeczy też, więc za to też mogę mojej mamie podziękować, jak i za wiele innych różnych rzeczy. Kolejny telefon od Państwa.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Bardzo dziękuję Pani Moniko za Madonnę Ewy Demarczyk. Piękny dzień, Dzień Matki i jeszcze taki piękny prezent, mówiła Jadwiga z Dąbrowy Górniczej. Bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękuję.
0: Nie ma problemu. W ogóle te wszystkie piosenki o mamie są niezwykle wzruszające. Takie wymieniane z takich najpiękniejszych polskich to między innymi, oczywiście Nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego, którą przecież gramy na antenie. Jest też piosenka dla mojej matki Ireny Santor. Tam pięknie Pani Irena śpiewa w ten nasz świat z wymyślonym bajki. Znów pozwól mi się skryć w gnieździe twoich rąk chcę być. Natalia Kukulska nagrała też piękny utwór Dłoń poświęcony swojej mamie, no, której tak naprawdę nie zdążyła poznać. Śpiewa tam: niewidzialna dłoń ochroni mnie od złego w czarny dzień. Oczywiście Nieśmiertelna Majki Jeżowskiej ze słowami Agnieszki Osieckiej, czyli A ja wolę moją mamę. Państwo też przypominają o różnych piosenkach dzwoniąc dzisiaj, czy Johna Lennona, czy Czerwonych Gitar, czy Ładysza. No jedno jest pewne, proszę Państwa, wielcy artyści polscy i zagraniczni o tej miłości do mamy i miłości matki i o jej wsparciu śpiewają, i to nawet tacy twardzi heavy metalowcy, rock'n'rollowcy czy nawet raperzy. Ale jeszcze wśród tych polskich piosenek wymieniana jest jedna i to właściwie w niemal wszystkich rankingach tych najpiękniejszych piosenek o mamie. To piosenka Violetty Villas, Do ciebie mamo. No to posłuchajmy jej teraz w Radiu Pogoda.

0: Gdybyś kochał, hej, Breakout na antenie Radio Pogoda. Właśnie przed chwilą tutaj do studia wyszła Iza, nasza sekretarz redakcji. Niektórzy z Państwa doskonale ją znają. Nie tylko z anteny Radio Pogoda, ale też z naszych spotkań z Państwem w różnych miastach w Polsce. No i powiedziała, że ta sukienka, którą ma na sobie, taka piękna letnia w paseczki, to jest sukienka jej mamy. No właśnie, tak to jest, proszę Państwa, a propos dnia mamy, też warto wspomnieć o tym, że my często te szafy naszych mam, już nie mówiąc o szafach babć, plądrujemy i tam sobie od czasu do czasu coś tam z tej szafy pożyczamy, czasem na bardzo, bardzo długo.
1: Radio Pogoda. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Demis Roussos na antenie Radio Pogoda. Jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie tego dzisiejszego pięknego święta.
1: Dzień dobry. Witam wszystkie mamy. Chciałam powiedzieć coś na temat mojej mamy, ale mojej mamy już nie ma. I mam ją cały czas w sercu. Rozmawiam z nią. Mhm. Myślę, że czasami aż za często, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że mam również mamę klasową, moją wychowawczynię, którą przeszliśmy 50 lat temu przez bardzo trudną maturę. I pisząc różne życzenia, wspomnienia, zawsze mówiliśmy o niej, nasza klasowa mama. My ją zawsze kochamy i po prostu pamiętamy o jej dobroci, o bezinteresowności. I to jest takie piękne, że ona w nas prowadziła w taki świat optymizmu i zawsze o nas pamięta, mimo że byliśmy jednym z jej licznych roczników, ale zawsze była naszą kochaną panią Marię. Ania z Poznania.
0: Dziękuję pani Anio za te wspomnienia tej nietypowej mamy, o której pani opowiadała. No, jeżeli pani mówi, że taka wielka optymistka, jeżeli słucha Radia Pogoda, no to zapraszam oczywiście do Klubu Pogodnych Ludzi. Klub jest otwarty właśnie na takie osoby, no i na tych, którzy kochają najpiękniejsze melodie, takie jak ta.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę. Na ladną, niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: A same takie piękne piosenki oczywiście na antenie Radia Pogoda, nasze najpiękniejsze melodie. Jeszcze przed 18 odkryjemy miłość nieznaną, zaśpiewa Alicja Majewska, Piotr Szczepanik, Nigdy więcej, a potem Aleja Sław, no właśnie, kto dzisiaj będzie jej gościem, o tym Tamara Pawlik-Lipska.
3: Dziś moim gościem będzie, chyba powinnam powiedzieć, Jacek Laskowski. Tak robi komentator?
4: Nie, tak robi zapowiadacz walk bokserskich, ale
3: blisko byłam.
4: Ale blisko.
3: Komentator sportowy Jacek Laskowski, a teraz autor książki. Jakiej książki i dokładnie o czym, no to tego wszystkiego dowiedzą się państwo po 18. Zapraszamy bardzo serdecznie.
4: Zapraszam.
2: Ja też zapraszam. Jak państwu się spodoba ta opowieść i będą chcieli przeczytać tę książkę, to przypomnę, że można ją wygrać na antenie Radia Pogoda w konkursie Ani tak, ani nie o godzinie 16:30. Zapraszam na jutrzejsze pogodne popołudnie. Południe, Monika Tarka.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
15: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy. W reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
17: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
18: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupe od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
19: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
20: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
21: Została ostatnia reklama.
22: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 19 czerwca Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
23: Reklama.
24: Drogowskaz Radia Pogoda.
25: Do końca dnia słonecznie i ciepło, ale wieczorem od północnego zachodu wkroczy do nas chłodny front, który przyniesie deszcz i burze. I jutro popsuje pogodę, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. To jeszcze rzut oka na drogi. Radzę Wam omijać krajową dziewiątkę w Świętokrzyskiem. Chodzi o odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Radom, a konkretnie okolice miejscowości Lubień. Pojazd dostawczy wypadł tam z drogi, a po wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
26: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.com

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl. Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: A to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
0: Została ostatnia reklama.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
14: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
15: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
14: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
16: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
14: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami, zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
17: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
14: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
18: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Po jednostronnym meczu przegrał dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż pięciu debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców. Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi.
20: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
18: Pogoda.
14: Jutro zachmurzenie małe i bez opadów. Najsłoneczniej będzie w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie jutro możliwe burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu.
20: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
18: Aleja Sław, Radia Pogoda.
21: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie głos, który Państwo na pewno znają, jeżeli lubią Państwo oglądać mecze. Tak, pewnie tutaj trochę więcej Panów powie, o wow, ale Panie zapewniam, że tego głosu warto posłuchać, zwłaszcza, że ten głos napisał także teraz niedawno książkę. Ta książka od niedawna w księgarniach, jeszcze świeża książka, nosi tytuł Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, a napisał ją nie kto inny, jak mój gość Jacek Laskowski, komentator sportowy, który właśnie już za parę chwil opowie nam i o książce, i o komentowaniu ważnych sportowych emocji. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
18: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy tym mikrofonie, a przy drugim Jacek Laskowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
1: Myślę, że już Państwo doskonale wiedzą, kto się do Państwa odzywa, a jeśli nie wiedzą, to myślę, że za chwilę będzie takie: skąd ja znam ten głos? Często się zdarza, że ludzie rzeczywiście twojej twarzy może trochę mniej poznają, ale jak słyszą głos, to już wiedzą, kim jesteś.
2: Bardzo często, to znaczy zdecydowanie częściej od momentu, kiedy użyczam głosu również do gry komputerowej, bo są to sytuacje, które nie zawsze są związane z osobami, które interesują się sportem. Zdarzyła mi się taka sytuacja w pubie w Tarnowie, gdzie było dosyć ciasno, a z kolegą chcieliśmy sobie usiąść, porozmawiać i ktoś tam nas posadził przy blisko takiego zmywaka i tam w tym zmywaku sobie pracowała dziewczyna, która zbierała rzeczy, tam wkładała do tego zmywaka, do tej zmywarki, całego tego ustrojstwa i my żeśmy z kolegą rozmawiali i ona w pewnym momencie mówi: przepraszam bardzo, przepraszam. Czy to pan może jest w tej grze komputerowej? Bo tak słucham i coś mi znajomo brzmi. Ja mówię: no tak. Ona mówi: ja pana mam dosyć, mówi, bo mój chłopak bez przerwy gra w FIFA. Ja bez przerwy pana słyszę. Nie znam pana, ale pana głos to ja zawsze rozpoznam. I takich sytuacji mi się rzeczywiście zdarza sporo.
1: Przyszła dziewczyna do pracy, a tu dalej po prostu to samo, co w domu.
2: Jak w domu, tak. Nie oderwała się od tego.
1: Komentator sportowy. Ten zawód wziął się w twoim życiu z premedytacją czy z przypadku?
2: Z jednego i z drugiego. Z premedytacją, ponieważ z premedytacją od dziecka komentowałem wszystko, co ze sportem związane, tworząc sobie własne imprezy, własne narracje, własne historie na bazie tego, co oglądałem w telewizji, co było dostępne w telewizji. A z przypadku, no bo jednak tam medycyna się do mnie odwróciła czterema literami w pewnym momencie i trzeba było się jednak czymś zająć i rodzinę utrzymać.
1: No ale mimo wszystko ja byłam w dużym szoku właśnie, gdy dowiedziałam się, o czym zresztą piszesz w swojej książce, że ty tę medycynę skończyłeś.
2: Tak.
1: Więc możesz leczyć też ludzi?
2: No już nie, nie sądzę, żeby ktoś chciał, żebym go leczył.
1: Ale gdyby taka była potrzeba, to wyciągasz papiery i jesteś lekarzem w tym momencie?
2: Same uprawnienia to już mi dawno wygasły.
1: Że tak zażartuję, nie od dziś wiadomo, że dziennikarze mają różne wykształcenia, choć lekarzy w naszym gronie chyba rzeczywiście niezbyt wielu. Jacek Laskowski jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda i do tej rozmowy wrócimy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: Walej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Jacek Laskowski, komentator sportowy, choć z wykształcenia lekarz.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czyli gdyby ktoś ze współkomentujących mecz zaczął mieć objawy zawału, rozpoznałbyś.
3: Ładny wstęp zrobiłeś. Tak, pewnie bym rozpoznał, natomiast no, coś mi się ciepło zrobiło na samą myśl.
2: Dlaczego?
3: Bo jednak by człowiek musiał unikać takich sytuacji, a nikomu nie wszystkim przecież życząc jak najwięcej zdrowia. Ja miałem być chirurgiem jakby ta manualna strona tego zawodu była dla mnie czymś oczywistym i takim, co wykonywałem mechanicznie i w bardzo jakby precyzyjny sposób. Natomiast po 30 paru latach już nie mam tego w rękach. Człowiekowi ciężko tam guzik przyszyć. Mm-hmm. Czy zrobić coś bardziej skomplikowanego palcami, to jednak zanika. To jednak nie zostaje na zawsze.
2: No ale dlatego tak zapytałam o to, czy byś rozpoznał, no bo jednak sport to chyba spore emocje, szczególnie jak się komentuje na żywo takie spotkanie piłkarskie.
3: Tak, są spore emocje, ja myślę, że może mniej trochę komentatorów, tak mi się wydaje, ja przynajmniej tak podchodzę, bo te emocje emocjami, dla mnie to jest sport, jest zabawą. Mhm. Dla mnie wygrana czy porażka w sporcie nie jest podstawą do tego, żeby przeżywać jakieś rozterki życiowe. Mamy tyle problemów rzeczywistych, prawdziwych, że nie powinniśmy z tego powodu w jakikolwiek sposób cierpieć. Natomiast pomaga mi moja wiedza i moje doświadczenie gdzieś tam nabyte w sytuacjach, no, których też człowiek chciałby jak najmniej w życiu spotykać, czyli jeżeli coś się sportowcowi staje. Podczas meczu, podczas rywalizacji. Wówczas też mniej więcej potrafię zobaczyć, o co chodzi, czego co robić, czego nie robić. Wstrząsający przypadek Antonio Puerty, który zmarł podczas meczu, który komentowałem tutaj z Warszawy, bo to był mecz ligowy w Hiszpanii, ale ja po prostu widziałem, że człowiek, który zemdlał na boisku, jest odprowadzany nie wiadomo po co, na nogach do szatni. Widać było, że to jest jakiś kłopot z sercem i że to serce trzeba oszczędzać, że trzeba oszczędzić ruch tego człowieka, położyć go, zanieść, jak najszybciej udzielić fachowej pomocy. No to oni wzięli go, odprowadzali do szatni, on w szatni od razu zmarł, bo to serce już nie wytrzymało. To takie rzeczy jakby jestem w stanie ocenić, oczywiście chciałbym je oceniać jak najrzadziej albo w ogóle.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, ale już wieczorem pogoda zacznie się zmieniać. Na początek na północnym zachodzie zrobi się chłodniej, do tego popada i zagrzmi, a w kolejnych godzinach chłodny front będzie się przesuwać na południe i południowy wschód. I tam pogoda będzie jutro nieco psuć warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o utrudnieniu na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem w pobliżu miejscowości Lubień. Po tym jak samochód dostawczy wypadł z drogi, ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Napisałeś książkę poświęconą mundialowi z 94 roku. Ten mundial tym wszystkim, którzy może trochę mniej interesują się sportem, przypomnę, dział się w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego tamten mundial zasłużył na książkę?
2: Tamten mundial zasłużył z wielu powodów. Znaczy, po pierwsze, no, mamy w tym roku mundial też w Stanach.
1: Między innymi
2: w Stanach. Więc jest to jakaś jedna mała pętla, ale jest sytuacji więcej. Tamten mundial i tamten czas był bardzo specyficzny. 94 rok i ta w ogóle połowa lat 90. to było coś wyjątkowego w moim życiu, w rozwoju piłki nożnej, która na początku lat 90. przez kilka spraw się diametralnie zmieniła. To był również ostatni mundial analogowy. To był ostatni mundial bez komórki, bez internetu, bez GPS-a, już to w ogóle nie mówiąc. To był mundial, w którym trzeba było mieć mapę, w którym trzeba było mieć atlas, w którym trzeba było mieć wszystkie notatki ze sobą albo w głowie. To był mundial, gdzie jeszcze nie można było w dowolnej chwili do każdego z każdego miejsca zadzwonić.

0: gdzieś tam kotłowało, jeszcze nie było to aż tak bardzo dostępne jak teraz, ale to wcale nie był taki spokojny czas. No i mówię, dla mnie, dla młodego chłopaka, który raptem parę lat pracował, parę, niecałe trzy lata pracował w telewizji, a pojechał komentować mecze na Mistrzostwa Świata tuż po tym, jak wydawało się, że będzie lekarzem i że w ogóle nigdy nie wyjedzie za granicę, bo przez wiele lat w ogóle nie miałem czegoś takiego w głowie, że wyjadę za granicę. No, po prostu
1: nie
0: nas...
1: było to też zbyt proste.
0: Nie było ani to zbyt proste, ani też nie było nas na to stać, żeby o takich rzeczach myśleć, więc to był, to, a tu nagle się znalazłem w Stanach Zjednoczonych.
1: Komentator sportowy Jacek Laskowski jest dzisiaj gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Słyszymy się dosłownie po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank.

0: Radio Pogoda. Reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław, Radia Pogoda.
11: Rząd Donalda Tuska rośnie, dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nardotekę.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
12: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
13: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
12: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
11: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
14: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do Sutka.
9: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
14: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
11: Akcja odbyła się w centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majchrzak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Druga runda rusza jutro, a na kort wejdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie Mistrzostw Świata będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, w tym Iran, który będzie miał bazę w Tichuanie, a tylko 2 w Kanadzie. Oprócz gospodarzy zamieszka tam reprezentacja Panamy.
0: Pogoda.
11: Do końca dnia gorąco i pogodnie. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura od 9 do 16 stopni w nocy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A jutro najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Nieco chłodniej, od 15 do 26 stopni. Najmocniej powieje podczas burz.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Laskowski, komentator sportowy, ale także i ostatnio autor książki Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Tych wszystkich, którzy może ze sportem trochę mniej za Pan brat, zapewniam, że nie jest to książka typowo sportowa, jest to książka wręcz przygodowa. A dlaczego? Między innymi o tym dzisiaj rozmawiam z moim gościem. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Nie wiem, skąd wziął się u nas

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Spodziewałam się, zaczynając czytać tę książkę, że to będzie książka, mówiąc tak trochę potocznie, stricte sportowa, że tam po prostu będzie przede wszystkim piłka nożna i że, no prawdę mówiąc, niewiele zrozumiem w którymś momencie, bo piłkę nożną kojarzę jako tako. Natomiast tu rzeczywiście bardzo duża część tej książki to jest opowieść o Ameryce i mam wrażenie, że byłeś na równi zafascynowany i sportem, który tam się dział, i samymi Stanami. Czy się mylę?
2: Oczywiście, że tak. No, znalezienie się tam, w takim miejscu, no, mówię, to było coś dla mnie totalnie kosmicznego. Mój dziadek urodził się w Stanach gdzieś w 1920 roku i to było największe moje przeżycie związane ze Stanami. Mój dziadek urodził się w Stanach, ale nic jakby więcej o tej Ameryce człowiek nie wiedział, oprócz tego, co mógł obejrzeć w filmach, czy przeczytać, o czym przeczytać w książkach, zresztą wielu wspaniałych amerykańskich pisarzy. Natomiast tego, żeby dotknąć to i zobaczyć Dallas, zobaczyć Los Angeles, zobaczyć Orlando, być tam, postawić stopę, poczuć zapach, poczuć atmosferę, poczuć zupełnie różne klimaty w różnych miejscach Ameryki. No to było dla mnie szokujące. No ja przez te dwa, niecałe trzy lata pracy w telewizji wyjeżdżałem za granicę na jakieś mecze, czy Ligi Mistrzów, czy reprezentacji Polski, czy europejskich pucharach. No ale oczywiście za każdym razem poznawałem jakiś nowy kraj, czy nowe miasto. No ale to jednak była Ameryka, tak? To było jednak coś, co jest w naszym pojęciu czymś mitycznym, tak? Nikt nie mówi o, nie wiem, odkryciu Brazylii, Australii, czegoś, mówi się o odkryciu Ameryki. Mm-hmm. I ona zawsze była tym lądem, który miał dać szczęście wszystkim przyjeżdżającym z całego świata. Różnie to się kończyło. I dla mnie też było to przeżycie, właśnie gdzieś tam też tego szczęścia i fajnych chwil szukałem. I cieszę się po tylu latach, że wykorzystałem ten czas, który tam spędziłem.
1: Gdy zbliżał się już mundial, jakby dużo wcześniej wiedziałeś, że redakcja cię tam wyśle?
2: No, wtedy troszeczkę były inne czasy, decydowało się to wszystko dużo, dużo wcześniej. Tak, wiedziałem, że redakcja mnie wyśle, tam było potrzeba 5 komentatorów. Mhm. 90. rok to był mundial we Włoszech, 86. w Meksyku, to też jeździło po paru komentatorów, a akurat w tym 94. roku jakby byli Andrzej Zdorowicz, był Dariusz Szpakowski i później już tam ta kolejka taka się zrobiła dosyć krótka, dlatego ja jakby byłem tutaj już trzeci w hierarchii. Dołączał Janusz Basałaj wtedy, dziennikarz Przeglądu Sportowego, ale też się świetnie sprawdził jako komentator. Jeszcze był Tomek Zimoch i to wszystko. Tomek Zimoch pożyczony z radia. I więc ja wiedziałem, że pojadę już od jakichś paru miesięcy. No oczywiście to było dla mnie też olbrzymie przeżycie.
1: Dużo jest historii. Nie chcę tutaj, że tak ujmę, zaspoilerować czegoś niepotrzebnie. Co najbardziej pamiętasz z tych Stanów? Gdybyś miał przytoczyć jedną rzecz.
2: Jedną...
1: Trudno będzie.
2: Tak, chyba to, co opisuję, kanapki w jacuzzi. Wiesz, to jest sytuacja. Kanapki w jacuzzi, które podstawiał nam Darek Szpakowski, tak, w Los Angeles. No to jest może tak właśnie, jak ktoś przeczyta, to dojdzie do tego momentu i będzie wiedział, o co chodzi i skąd się to wzięło. Bo to było takie... Ta połowa tej naszej wyprawy samochodem, po wielu przygodach, które tutaj są opisane, gdzieś tak jak człowiek klapnął w tym jacuzzi, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, że jest coś takiego jak jacuzzi.
1: Okej.
2: Okay. Wlazłem do środka, jeszcze były bąbelki i fajna woda i basen obok i wszystko i nie wyłaziliśmy stamtąd przez cały dzień i schodziło ze mnie całe to napięcie związane z tymi przygodami, to gdzieś ten moment pamiętam. Chyba najbardziej.
1: Trochę tych amerykańskich i sportowych też przy okazji wspomnień jeszcze się w naszym programie dzisiaj pojawi. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest komentator sportowy Jacek Laskowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alejsław jest dzisiaj komentator sportowy Jacek Laskowski. Jego najnowsza książka dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, wyszła dosłownie chwilę temu. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żeby po tę publikację sięgnąć, ale też właśnie dzisiaj między innymi wokół tej książki rozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Trochę, że tak ujmę, napodróżowałeś się też dzięki swojej pracy i komentowaniu spotkań piłkarskich. Czy masz jeszcze w zanadrzu inne wyjazdy, które być może warto byłoby opisać w przyszłości?
2: Tak, znaczy zastanawiałem się na tym, bo to... Ta książka i ten mundial był wyjątkowy. I to był już ten taki czas, który potrafi czytelnika dziś zaskoczyć. To znaczy młodszych ludzi zaskoczyć, starszym ludziom coś przypomnieć, że istniał taki świat. Zastanawiałem się, też nie wiadomo, że człowiek, ja wyznaję zasadę, że nie robi niczego na siłę, bo oczywiście jak byliśmy w 2014 roku w Brazylii, i podróżowaliśmy po całej Brazylii i też przeżyliśmy jakieś przygody z wówczas moim współkomentatorem Rafałem Ulatowskim. No to też może to by się dało opisać, ale to już jest coś bliższego, coś już takiego, co już tak się wydaje namacalne. Podobnie zresztą jak Rosja 2018, gdzie też żeśmy tę Rosję przecież przelecieli wzdłuż i wszerz. I też można się tylko domyśleć, jakie i gdzie przygody nam się mogły trafić w tych różnych rosyjskich miastach. Też może to jest, ale to jest wszystko takie bliskie. To już są czasy, gdzie już człowiek przestał sobie robić zdjęcia aparatem, tylko sobie robi zdjęcia telefonem albo i nie robi. Gdzieś to wszystko można sobie, nie wiem, w mniejszym, w lepszym lub gorszym stopniu odgrzebać, poszukać jakieś w internecie i tak dalej. To tamten mundial był jedyny w swoim rodzaju. Nawet powiem szczerze, że ten mundial ze Stanów 94 mam najlepiej udokumentowany, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o gadżety, o pamiątki. Już w ostatnich latach i na ostatnich mundialach aż tak wielkiej wagi do tego nie przywiązywałem. Nawet patrzyłem ostatnio z Mistrzostw Świata w Katarze, mam tam 5 zdjęć na krzyż, więc, więc ciężko by mi było jakoś opracować to do jakiejś książki na ten temat. Za tym mówię, wydawało mi się, że to jest tego warte. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy.
1: To rozumiem, że z tego mundialu opisanego z 94 roku, to musiałeś wracać ze Stanów jeszcze z kliszami w ręku.
2: Tak, jeszcze z kliszami, których nie wiedziałem, jak te zdjęcia wyjdą. Bo to nie jest tak, że sobie
1: teraz... I tam
2: teraz...
1: też było pewne zaskoczenie na
2: tam
1: tych zdjęciach.
2: Tam było też pewne zaskoczenie. Też sobie będzie można przeczytać, jakie zaskoczenie, no bo to jednak trzeba było lecieć do jakiegoś laboratorium, oddać te klisze, po jakimś czasie odebrać i dopiero zdjęcia obejrzeć. Jak dziś ciężko sobie wyobrazić, tak? Tak zrobisz jedno selfie, drugie, trzecie, nie wyjdzie, to...
1: To nieładne, tam to nie takie, tak, można to poprawić.
2: Tak, tak. Jak to partnerka mówi, jak robię jej zdjęcie, to ona mówi, o, super, mówi, dobra, ale teraz zrób jeszcze raz, tylko dobrze. Więc wtedy tak nie można było. Było 36 albo 24 zdjęcia na kliszy. Jak poszło, to poszło. Można było ewentualnie dopstrykać drugie, ale też trzeba by było tych klisz mieć nie wiadomo ile, żeby mieć taką pewność. Więc troszkę tutaj było to zawsze zagadką. No ale dzięki temu ma to swoją historię.
1: Czy ty jakoś specjalnie musiałeś się wtedy w tym 94 roku do tego mundialu przygotować? Zadaję to pytanie też w takim kontekście, że teraz mamy internet, nie znasz jakiegoś nazwiska, inaczej, znasz, ale może nie do końca wiesz, jak je wypowiedzieć, to sobie od razu sprawdzisz, są specjalne nawet strony, które podpowiadają, jak wypowiadać nazwiska, a wtedy... Jak to wyglądało?
2: No, wtedy tego nie było. Oczywiście trzeba się było jakoś przygotować, ale pole manewru było mocno ograniczone jednak, tak? Czytanie gazet w Polsce sportowych plus prenumerata gazet zagranicznych albo kupowanie gazet zagranicznych jeszcze nie tyle w Empiku, co w hotelach były. W takich stojakach gazety z zagranicy, żeby sobie ewentualnie stamtąd coś kupić, poczytać przed mistrzostwami. Prenumerata takiego miesięcznika World Soccer, on się nazywał, ale on przychodził z opóźnieniem. Te wywiady czy materiały były tak lekko trąciły zawsze paromiesięcznym opóźnieniem. Poza tym nie jest tak, że oni robili te materiały czy wiadomości pod mój mecz jakieś, tylko po prostu można było z takiego miesięcznika coś wybrać, a mogło się nic nie przydać. Więc to było utrudnione. To była też jakby większa też pole do popisu jakby dla samego komentatora, żeby może nie szukać nie wiadomo czego, a jednocześnie budować jakąś narrację.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zacznijmy od takich podstaw, że tak to ujmę. Jak na przykład pojawiają się piłkarze pierwszy, drugi raz na boisku, jeszcze ten internet raczkował gdzieś tam daleko. Skąd na przykład wiedziałeś, jak wypowiedzieć czyjeś nazwisko?
2: No, tu są jakieś... pierwsza rzecz, no to są sprawy związane z językami, z jakimiś podstawami, które są nam... czy też starałem się, żeby były mi znane, czyli wymowy angielskich, niemieckich, tu mi było łatwiej, bo tych języków się uczyłem, i hiszpańskich, nazwisk, które jakby miałem w pakiecie z nauką języków obcych, no ale też jakby nawiązania już do włoskich, francuskich, poznawanie zasad czytania, odczytywania pewnych zbitek, liter, akcentów i tak dalej, plus pytanie właśnie ludzi, którzy są byli z danego kraju, to też się wiązało z różnymi rzeczami, no bo też jak podszedłem do Koreańczyka i zapytałem się go, jak się wymawia te nazwiska, to też tak mi wymówił, że jakbym ja to wymówił tak na antenie, to też by mnie tam odwieziono gdzieś w kaftanie. Różnie bywa. Nie wszyscy przywiązują aż tak wielką wagę do tej wymowy, chociaż ona oczywiście jest ważna, ale też nie staram się aż tak, żeby to było aż tak bardzo ortodoksyjne, bo pamiętam, kiedyś miałem wątpliwość dotyczącą szwedzkiego hokeisty i podszedłem do takiego uznanego dziennikarza szwedzkiego i mówię, tak chciałem się zapytać, czy jak się wymawia nazwisko tego hokeisty, a on mówi, wiesz co, mówi, zanim się odpowiem, to ci powiem tylko, że 40 lat się zajmuję hokejem i jeżdżę na międzynarodowe imprezy. Nikt się nigdy nie zapytał mnie o wymowę szwedzkiego nazwiska. Także też podchodzę do tego na spokojnie i z dystansem, ale no, trzeba było sobie jakoś radzić. No, zdarzało się też sytuacje, że człowiek podchodził na przykład do kogoś, kto się z Azji wydawał i pytał się o nazwiska z jednego kraju. Się okazało, że to była osoba zupełnie z innego kraju. Ja dopiero po jakimś czasie zacząłem by odróżniać osoby, że wiedząc, że to jest mniej więcej ktoś, kto może być z Japonii, ktoś z Korei, ktoś z Chin, prawda? A może w tamtych czasach wydawało mi się to oczywiste, że jak podejdę do kogoś, kto ma azjatycki wygląd, to na pewno będzie znał wymowę nazwiska akurat tego kraju, o który mi chodzi.
1: A zdradźmy trochę też szczegółów. Jak to jest na przykład, kiedy no, tych piłkarzy jest tylu na boisku, patrzysz jednak na nich z daleka, skąd wiesz, kto jest kto? I jak się nie mylisz?
2: To zawsze opowiadam to tak na przykładzie, tak? Zawsze jak ktoś się pyta, mówię, jest 11 ludzi na boisku, tak? W jednej drużynie. Jeden to jest bramkarz. Inaczej ubrany. To już jest 10.
1: Okej.
2: Jeśli bramkarz nie jest kapitanem, to jest również kapitan. Ma opaskę. To już jest 9. Zawsze jeden jest łysy.
1: Okej,
2: to już jest 8.
1: Uwagę.
2: Przeważnie jeden jest łysy, to już jest 8. A przeważnie jeden jest teraz ufarbowany na jasno. To już 7. I tak metodą takiej redukcji. Jeden ma czerwone buty, to już 6. No gdzieś to trzeba sobie w ten sposób układać. Nawet jak widząc tę drużynę pierwszy raz, owszem, parę minut trzeba sobie na nich popatrzeć. Kto, jak, poznajdować sobie jakieś elementy, po których go rozpoznam. Czasami nawet po tym kolorze butów teraz jest łatwiej rozpoznać. Kiedyś taki z Robertem Podolińskim komentowaliśmy mecz finału Ligi Europy w Baku. I grały Chelsea i Arsenal. Dwa angielskie kluby w samym sercu Azerbejdżanu. Ten stadion w Baku, tam jest bardzo daleko, trybuny są od boiska. Bardzo daleko. Tam żeśmy szli od boiska do trybun, to zanim żeśmy doszli, to żeśmy się zazipali. A później jeszcze trzeba było wleźć na stanowisko komentatorskie. I z tego stanowiska komentatorskiego mówię, patrzę, mówię jeszcze przed meczem, mówię, Robert, wyjmujemy flamastry i na składach, które mieliśmy rozpisane, nawet nie wiem, czy tej kartki do dzisiaj gdzieś mam, ja pisałem po prostu po kolorze butów, zaznaczałem pod numerem, flamastrem, kto w jakich jest butach, bo ciężko było ich odróżnić z takiej odległości. I to nam bardzo pomagało. Wiedzieliśmy, ten zawodnik tam biegający po lewej stronie w czerwonych butach, to jest raczej ten. No daleko. No, oczywiście pomaga tutaj w jakiś sposób monitor, no ale po to też człowiek jeździ na te mecze, na stadiony, żeby przede wszystkim orientować się na tym, co jest na stadionie, a nie patrzeć się w monitor, bo tak to by się komentowało z Warszawy. Mhm. Monitor jest, ma tam tę funkcję taką dodatkową, natomiast no mówię, trzeba sobie jakoś tam sposób jakiś znaleźć. Znacznie trudniejsze jest to w hokeju, tak? Bo w hokeju jednak zmiany są lotne, pojawia się na przemian po 20 ludzi z jednej i z drugiej strony, a niekoniecznie oni się zmieniają w przerwach, tylko potrafią się w trakcie gry zmieniać i pojawiać w różnych miejscach na lodowisku. Są wszyscy dosyć podobnie ubrani, mm-hmm. I więc trudno i obudowani tymi wszystkimi.
1: Trochę jeszcze zamaskowani.
2: Tak, ochraniaczami i zamaskowani, więc tutaj to jest zdecydowanie trudniejsze, tak? Ale no też można sobie gdzieś w głowie to poukładać.
1: A o tym wszystkim opowiada komentator sportowy Jacek Laskowski, autor książki Dawno temu na Mundialu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
5: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Została ostatnia reklama.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
17: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

szepcą kot. Jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię w swych

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: A dziś Walejsław, temat, który dla większości panów jest super jasny i klarowny, a no niestety, ale dla większości pań jest trochę niczym czarna magia. Mowa tutaj oczywiście o meczach piłkarskich, ale rozmawiamy o tej przyjemniejszej formie, czyli o komentowaniu tychże meczów, bo moim i państwa gościem jest dzisiaj komentator sportowy Jacek Laskowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pamiętasz jakąś taką absolutnie spektakularną wpadkę, że na przykład, nie wiem, no pomyliłeś te nazwiska i aż ci było trochę głupio?
2: Tak, zdarzało mi się mylić nazwiska. Jakiś taki, miałem jeden przypadek, jeszcze jak pracowałem w Canal Plus chyba, i był jakiś mecz ligowy w Polsce i użyłem nazwiska polskiego zawodnika, to był piłkarz z jakiegoś kraju afrykańskiego w barwach naszej, którejś z naszych drużyn. Mhm. I tak pamiętam, że osoba, z którą komentowałem, zrobiła takie wielkie oczy, jak mogłem tak pomylić, prawda, że to w ogóle. I tak zwróciłem uwagę, że faktycznie to błąd. To zawsze ja wychodzę z założenia, że jak popełniam błąd, ja ten błąd od razu poprawiam i staram się go obśmiać. Mam dystans do siebie, więc taką mam metodę na to, żeby to po prostu w trakcie transmisji już to załatwić, a nie żeby zostawiać to i dawać pole do popisu później krytykom czy prześmiewcom.
1: Memiarzom. No tak, ale też myślę sobie o tym, że każdy z nas ma czasem lepsze dni, czasem gorsze dni, no a tu jednak masz 90 minut i musisz mówić przez większość czasu. I co na przykład, jeżeli nie masz pomysłu? Na boisku nie za wiele się dzieje, coś chłopakom gra nie idzie, no i wtedy... Co robi komentator w takim momencie?
2: Dorabia ideologię do tego, co się dzieje na boisku. Mówiąc poważnie, są mecze, które robią się same, tak? Ale to wiadomo i wtedy gdzieś to wszystko płynie samoistnie. No są mecze, które wymagają troszeczkę innego podejścia, to wiadomo. Powiedzmy sobie szczerze, większość jest meczów trudniejszych. Tak? Po to, żeby skomentować te 5% najlepszych, trzeba 95% się pomęczyć. Mhm. Gdyby wszystkie mecze były wspaniałe, to każdy by mógł to robić. No są takie, gdzie jednak większość takich jest, gdzie trzeba troszeczkę, no nie mówię pocierpieć, bo to nie jest żadne cierpienie, ale troszeczkę się wysilić, jeśli chodzi o ten komentarz. Jednak czymś tego widza zająć, a to sobie może jakieś znaleźć odniesienie, jakąś dygresję, jakiś żart, czy właśnie takie luźniejsze podejście do tego, co się na tym boisku dzieje albo się nie dzieje. To jest, nawet jeżeli siedzimy w domu, siedzimy w parę osób i oglądamy mecz i tam na tym boisku nic się nie dzieje, to też sobie o czymś rozmawiamy, prawda, a nie siedzimy w milczeniu. No i też tak to traktuję.

0: siedzę sobie może nie na jednej kanapie z wszystkimi widzami, ale jakoś tak w takim znaczeniu przenośnym, tak, my siedzimy na tej jednej kanapie i oglądamy ten sam mecz. Jeżeli się nic nie dzieje, to wcale nie znaczy, że musimy siedzieć w milczeniu i się nie odzywać. Porozmawiajmy sobie przy okazji tego meczu.
1: Czy jak oglądasz mecz ze znajomymi albo z rodziną, to oglądasz go na niemo, czy słuchasz komentatorów?
0: Różnie. Różnie, rzadko...
1: Czy może pojawiają się też prośby, żebyś komentował?
0: Aż tak nie. No w ogóle z przestrzeni 30 paru lat pracy jedna podstawowa zasada, nikt z bliskich nie uwierzy ci, że oglądanie meczów to jest praca.
1: Okej.
0: Okay. Więc wszystkim się to zawsze wydaje, że to jest tylko, fajne, że mecz oglądam. Co to za robota? Bardzo rzadko oglądam mecze gdzieś...
1: Tak, nie w pracy.
0: Nie w pracy, to znaczy albo w towarzystwie. Raczej sobie sam tam zerkam i patrzę. Słucham komentatorów, bo ja sobie też coś z każdego meczu chcę coś wyciągnąć, czegoś się dowiedzieć, dlatego zawsze lubię słuchać jak ktoś i słyszeć to, że komentator właśnie jest przygotowany w taki sposób, jak ja lubię. Mhm. Czyli wynajduję jakby rzeczy i podkreśla rzeczy, które ja też lubię wynaleźć i podkreślić. To mi wtedy taka transmisja coś wnosi, czegoś ja się dowiaduję, bo za chwilę, za dwa tygodnie, za miesiąc, za dwa miesiące mogę ja komentować ten sam zespół i sobie to wykorzystam, albo będę miał to w pamięci, albo zwrócę na to uwagę. Mówię, ale czasami są takie sytuacje, kiedy też trzeba troszeczkę na niemo posłuchać, bo coś się innego dzieje w pobliżu, a ten mecz jest jednak troszeczkę tak z boku.
1: Ja bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście jednak nie pozostawali na niemo z Radiem Pogoda, no bo dzisiaj moim i Państwa gościem jest komentator sportowy Jacek Laskowski i do rozmowy w Alei Sław wrócimy dosłownie za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa. Okęcie Park. Aleja Krakowska 61.
4: La Pose.
5: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
7: dalej masz. Została ostatnia reklama.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, gościem jest Jacek Laskowski, komentator sportowy, którego głos nie raz i nie dwa słyszeli Państwo podczas różnych ważnych spotkań sportowych, ale także to autor książki dawno temu na Mundialu. A skoro Mundial za pasem, no to myślę, że warto trochę o historii i Mundialu, i Ameryki, i historii Mundialu w Ameryce posłuchać. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy pada gol podczas meczu, i czasami słyszymy, nawet są takie kompilacje w internecie, że gdzieś tam ta radość komentatorów, jak się cieszyli, z jakich krajów i tak dalej. Ta radość jest szczera u komentatorów, czy to trochę tak na pokaz, żeby podkręcić kibiców? Zawsze mnie to zastanawiało.
2: A mogę mówić o sobie,
1: Cieszysz się, jak ktoś strzeli bramkę?
2: Cieszę się, jak padają bramki, bo wiesz, ja jestem od dziecka wychowany na tym sporcie i dla mnie zawsze sport to były dobre emocje. Zawsze to podkreślam. Dla mnie sport nigdy nie powinien mieć złych emocji. Dla mnie jest nienormalne, że ktoś kogoś nie lubi z tego powodu, że ktoś komuś innemu kibicuje. Nie umiem tego zrozumieć, mimo funkcjonowania tylu lat w sporcie. Dla mnie sport to jest zabawa, sport to są fajne emocje, sport to jest okazja, żeby sobie właśnie pokrzyczeć, kogoś podopingować, poklaskać, zobaczyć bramkę jedną, drugą i sobie pójść do domu i o tym z kimś po drodze albo w domu porozmawiać. To jest sport. Tak na przykład nigdy wychodziłem na mecz jako młody człowiek, nigdy nie rozumiałem, że jak ktoś wychodzi 5 minut przed końcem, tak? Nie wiem, uniknąć korków albo tłoku w autobusie. No jak to? Przecież to jest jeszcze 5 minut, tutaj może paść bramka. No jak ja mogę ją przegapić? To jeszcze takie czasy, że nie można było sobie tej bramki w domu w internecie zobaczyć, prawda? Czy jak ja jej nie zobaczę, to już jej nie zobaczę. Więc siedziałem rzetelnie, sędzia gwiznął, popatrzyłem się, pożegnali, dopiero wracałem do domu, nigdy się na mecz nie spóźniałem, bo było to dla mnie też bez sensu, bo mogłem coś mogłem przegapić. Także trudno powiedzieć, żeby się nie cieszyć z tych bramek. No pewnie, że człowiek się cieszy z każdej bramki. No wiadomo, że dodatkowo, jeżeli gra reprezentacja Polski i strzela te bramki i wygrywa, ta radość jest w naturalny sposób dodatkowa, ale każdy mecz jest 100 razy fajniejszy, jak padają bramki.
1: A jak zachować taki, powiedzmy, obiektywizm? No grają dwie drużyny, no to chyba jednak gdzieś tam pewnie masz większą sympatię do jednej z tych drużyn. Już nie mówię, że gra Polska przeciwko komuś, no ale grają dwie drużyny, to zakładam, że jedną lubisz trochę bardziej.
2: Całe życie człowiek pracuje nad swoją wiarygodnością w wielu zawodach. Także w tym. I ja nigdy nie kłamałem. To znaczy nigdy nie potrafiłbym powiedzieć, że nie wiem, mogę mieć sympatię do jednej drużyny i powiedzieć coś na korzyść tej drużyny, a nie powiedzieć tego samego na korzyść drużyny przeciwnej. Nie istnieje to dla mnie. Ja powiedziałem, że to są dla mnie dobre emocje. Jeżeli ktoś kibicuje jednej drużynie, tak jak mówię, nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś nienawidzi innej drużyny. Ja wiem z doświadczenia, że każdy słyszy to, co chce. Wiem, że jadąc do innego miasta jestem oczywiście dla kibiców kibicem Legii. Tutaj na Legii jestem dla kibiców kibicem wszystkich innych klubów niż Legia. Każdy, jak komentuje Barcelona, Real, to jedni twierdzą, słychać, że kibic Barcelony, inni mówią, przecież słychać, że on jest za Realem. Każdy słyszy to, co chce. To nie jest mój problem. To jest problem osób, które chcą to słyszeć. Ja mam obiektywizm w sobie, ponieważ dla mnie sport jest obiektywną, czymś obiektywnym. To dla mnie jest zabawa, cały czas podkreślam. To nie jest identyfikacja plemienna dla mnie. My nie ruszymy na siebie z dzidami przy okazji meczu, tylko my się patrzymy na to, jak jakiś dorosły albo mniej dorosły facet kopnie piłkę. Kawałek skóry napełnionej powietrzem, kopnie ją tam w prostokąt, na którym wisi siatka. To nie jest żadna wielka ideologia i nie lubię nigdy, jak ktoś mówi, że piłka nożna to nie jest sprawa życia i śmierci, to jest coś znacznie ważniejszego. Nie, to jest najgłupsze chyba zdanie, jakie ktoś mógł kiedykolwiek o piłce nożnej moim zdaniem powiedzieć. Piłka nożna i cały sport jest zabawą. Nie chcesz się bawić? Nie baw się, daj się bawić innym.
1: Chyba bardzo wkręcony w kibicowanie byłeś właściwie od dziecka, bo też opisujesz w swojej książce to, że potrafiłeś bardzo pilnować właśnie czasu, żeby się nie spóźnić na jakąś transmisję meczu.
2: Tak, to było dla mnie niewyobrażalne, żeby się spóźnić na mecz. Nawet miałem parę lat i był mecz jakiś w telewizji. On też nie są te czasy, kiedy można było sobie tam odwinąć, tak? Czy cofnąć
1: na
2: dekoderze, albo nagrać, albo nie, to trzeba było być o tej. W ogóle uznawałem, że widowisko jest całością. Tak? Czyli ja muszę obejrzeć całość.
1: A skąd ta miłość u ciebie się wzięła?
2: Tata mi zaszczepił. Tata, ja po pierwsze jako bardzo mały człowiek chorowałem bardzo dużo. I leżałem w łóżku i tata mnie bardzo wcześnie nauczył czytać i rozwiązywać krzyżówki. Mhm. Więc ja jako już czteropięcioletni człowiek to już czytałem książki, rozwiązywałem krzyżówki i już uczyłem się na encyklopediach, encyklopedii PWN, Atlasie, słowniku wyrazów obcych. To wszystko było dla mnie jakby już codziennością i książki czytałem jedną za drugą. W dodatku przegląd sportowy, który tata przynosił, czy ktoś kupował, i czytałem wszystko o sporcie i oglądałem wszystkie transmisje i tata mi zawsze pokazywał, na co zwracać uwagę, na kogo zwracać uwagę, kto jest wybitnym sportowcem, kto jest świetnym piłkarzem, kto jak... Kto co osiągnął, kto co osiąga, i to wszystko było oglądane, i to już zostało na zawsze.
1: Mm-hmm. A potem grałeś w piłkę? Karatałem
2: w gałę, tak. Jestem wychowany w czasach, gdzie każde dwa drzewa w parku były bramką. Tak?
1: Okay.
2: A jak nie było drzew, to były tornistry czy plecaki. Ja wychowywałem się na Targówku przez parę lat i jeszcze nie było boisk, więc graliśmy gdzie tylkokolwiek się dało, dopóki było widać piłkę. I dla mnie jakimś takim znakiem tamtych czasów było to, że grali zapamiętale w piłkę nawet ci, którzy piłką się nie interesowali. Mhm. Czyli mogłem mieć kolegów, którzy nawet nie wymieniliby nazwy żadnej drużyny w Polsce, ale oni kopali tę piłkę do upadłego, ile się tylko dało. Więc oczywiście, że tak. To ja nie mówię, że teraz młodzież nie gra w piłkę, czy nie kopie, nie harata w gałę, ale mam wrażenie, że wtedy im trudniejszy był do tego dostęp, tym bardziej to smakowało. I jakakolwiek formuła, tylko trzeba było tylko formułę wymyślić. 3-3, 2-2, 5-5, a może na jedną bramkę. To było jedynym problemem tamtych czasów. Tak? Natomiast zaangażowani byli w to wszystko. I nawet jak parę boisk zrobiono wtedy takich piaszczystych na tym Targówku, to tam tętniło życie cały czas. Nie trzeba było orlików, tylko właśnie takie proste boiska. Pamiętam na drodze, która prowadziła z mojego bloku do kościoła na ulicę Tykocińską, powstały takie pierwsze boiska. Nie wiem, co tam jest teraz. I na tych boiskach po prostu kto mógł, to by szybko zająć i grać.
1: A gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jacek Laskowski, komentator sportowy, autor również książki, która całkiem niedawno ukazała się na polskim rynku wydawniczym, dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami, bo za parę chwil wracamy do rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego ta piłka nożna jest taka popularna? Nie tylko właściwie w Polsce, ale na świecie. Bo myślę, to może tak, że tak zażartuję trochę z perspektywy kobiety pytanie, ale bardzo często na przykład zastanawiam się, jak panowie zasiadają do oglądania meczu. Dlaczego, nie wiem, no nie oglądają z taką uwagą szermierki?
2: Piłka jest popularna. Gdyby szermierka była toczona na zasadach czasów XVI czy XVII wieku, podejrzewam, że budziłaby większe zainteresowanie. Ale tak już mówiąc całkiem poważnie, dobrze, my jesteśmy w kręgu kulturowym futbolu, to po pierwsze. I nam się wydaje, że po prostu ta piłka jest grą prostą, dostępną dla każdego, łatwo kreującą idoli, bardzo dobrze opłacaną, nawet przepłacaną. No, ale wiesz, to wszystko zależy od kontekstu, bo jeżeli pojedziemy do Stanów i porozmawiamy z ludźmi, dla nich piłka nożna z kolei nie jest wcale taka ani fajna, ani interesująca. Dla nich gwiazdą będzie nawet chłopiec, który jest początkującym rozgrywającym w futbolu amerykańskim, tak? To w nim się kochają wszystkie dziewczyny w szkole, tak? To on jest bohaterem miasteczka. To wszyscy mu kibicują, a nie tam żadni, nikt to kopie piłkę. Także no wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od tradycji. W Kanadzie z kolei dzieci się uczą chodzić, mając już łyżwy przyczepione do butów i na każdym rogu, każdym skrzyżowaniu jest wylane lodowisko. No, u nas, trudno powiedzieć, żeby u nas tak to funkcjonowało. Hokej jest sportem drogim i mało dostępnym i mniej popularnym. Więc to jest jednak mocno uzależnione. Dla nas piłka w naszym tym cyklu kulturowym, europejskim, nazwijmy to. No, gdzieś ta piłka się tutaj na Wyspach narodziła. Jest to sport taki najprostszy. Każdy go może uprawiać, każdy może tę piłkę kopać. Nie trzeba tutaj mieć wzrostu. Nie trzeba mieć jakichkolwiek szczególnych predyspozycji. To jest po prostu taki dość prosty sport i powszechność jego możliwości jego uprawiania jest jakby też przez to jakby generująca, myślę, popularność i zainteresowanie. No a w dodatku, no powiedzmy sobie szczerze, to ostatnie kilkadziesiąt lat jeszcze dodatkowo tak rozpompowało piłkę, jeśli chodzi o oglądalność, medialność, sumy pieniędzy, jakie idą z tego powodu na piłkę, czy to do klubów, czy do federacji poszczególnych zawodników, to wszystko jest, jakby nakręciło się samo.
1: No właśnie, no bo nawet piłkarze zostają potem absolutnymi, no wręcz celebrytami, chociaż tego słowa trochę nie lubię. Nie miałeś czegoś takiego jako komentator, że myślałeś sobie, że może lepiej byłoby właśnie być właśnie tam na boisku, a nie komentować to, co dzieje się na boisku?
2: Każdy sobie może wybrać drogę, jaką chce. No, nigdy nie będę narzekał, że nie jestem piłkarzem, skoro miałem szansę, tak? Miałem opcję. Czasami się śmieję. U nas czasami ludzie nie potrafią odpowiednio potraktować plebiscytów, tak? Mhm. Czyli jeżeli jest plebiscyt na najlepszego sportowca Polski, no to wiadomo, że tam się zawsze ktoś pojawi, kto ze sportowców z innych dyscyplin niż piłka, kto będzie narzekał, że Robert Lewandowski jest wysoko, a że ta dana osoba nie jest wysoko, no to trzeba było zostać Robertem Lewandowskim. A jeżeli już bawi się ktoś w takie porównywanie i mu się to nie podoba, to niech się nie bawi. Powtórzę to jeszcze raz. Niech zostawi tę zabawę innym. Każdy może sobie wykuć tę swoją ścieżkę według własnego uznania. Każdy, no nie, ja miałem opcję zostać piłkarzem, prawda? Kto mi zabraniał? No ale nie wiem, nie poczułem talentu, nie poczułem żadnej chęci ku temu. Chciałem zostać siatkarzem, nie wyrosłem, no to zostałem sędzią siatkarskim, zacząłem grać w piłkę ręczną. Też pewnego progu tam nie potrafiłem przekroczyć, no to przestałem tę piłkę ręczną uprawiać, no i Boże, każdy może sobie to zrobić. Ważne, żeby doceniał to, co robią inni i nie marudził, że ktoś ma coś więcej.
1: A zdarza ci się jeszcze wyjść na boisko i grać w piłkę?
2: Już nie. Z wielu powodów. Już ograniczenia pewne, jeśli chodzi o zdrowie.
1: Okej. Okay. Myślałam, że będzie odpowiedź taka bardziej, że po prostu miałbyś silną potrzebę komentowania tego, co dzieje się na boisku.
2: Och, nie. Swoje spędziłem na boisku, jeśli chodzi o takie już granie, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć celebryckie, ale takie, no, związane z reprezentowaniem, czy to Telewizji Polskiej, czy Kanału Plus. W jakiegoś rodzaju rozgrywkach, meczach charytatywnych, turniejach charytatywnych i tak dalej. Ale w pewnym momencie, po pierwsze, przestało mi też sprawiać frajdę w pewnych sytuacjach, kiedy za dużo było kłótni podczas takich meczów i stwierdziłem, że to szkoda mi zdrowia i czasu na to, żebym się jeszcze przewracał po tym boisku, czy coś robił, a żeby ktoś się cały czas o to kłócił i to jeszcze w mojej drużynie. Mhm. Po drugie, już tak bardziej poważnie też kolano mi dało tam trochę znać o sobie coś niedoleczonego kiedyś i teraz nie ma takiej opcji, żeby przynajmniej w taki sposób, jak w piłce nożnej, czy w jakiejś takiej grze zespołowej biegać.
1: Ale za to my, odbiorcy, możemy słuchać komentowania meczów właśnie w wykonaniu Jacka Laskowskiego, który dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Posse. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
12: Thank you.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zastanawiałam się, czytając książkę, piszesz o tym, że no, jakby właśnie tutaj te kręgi kulturowe, piłka nożna w Stanach nie jest tak popularna jak futbol amerykański chociażby. I pomyślałam sobie o tym, że te mistrzostwa wtedy w Ameryce na samych Amerykanach aż tak wielkiego wrażenia nie robiły. Jak będzie teraz?
2: Może być podobnie, może być bardzo podobnie. To znaczy, na nich robi wrażenie to, że coś się tam dzieje. Mhm. Ale co konkretnie? Nie musi dokładnie robić wrażenia. Ja tutaj tak troszeczkę opuszczę Stany Zjednoczone, a przeniosę się na chwilę do Wielkiej Brytanii. Mhm. I do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Igrzyska Olimpijskie w Londynie były piękną imprezą, na które na wszystkie dyscypliny, na wszystkie dni, na wszystkie areny były wyprzedane bilety. Tam w ogóle nie można było dostać biletów. Był turniej siatkarski, tam gdzie było jakieś kasy biletowe, tam ktoś zabił dechami. W ogóle nic nie było dostępne, ponieważ były wszystkie mecze wyprzedane, nieważne kto grał. I to nie jest tak, że to na te 12 tysięcy było sami Włosi, Polacy i Brazylijczycy, było bardzo dużo ludzi miejscowych. Oni po prostu mieli tę imprezę, chcieli ją zobaczyć z bliska. I bardzo często nie znali się na tych dyscyplinach w ogóle. Na turnieju siatkarskim większa część publiczności brytyjskiej siedzącej na trybunach reagowała odwrotnie do tego, co było na boisku. Na przykład ciesząc się z czyjegoś udanego ataku, a w ogóle nie zwracając uwagi na to, że ktoś podczas tego ataku dotknął siatki. Na przykład. I podczas, na boisku, gdy na boisku było wiadomo, że ten atakujący popełnił błąd i się z tego powodu smuci, a rywale się cieszą, to i tak ten doping był po stronie tego atakującego, że to była udana akcja. I takich przypadków było więcej. Mhm. Tak? Tak dziwnie się czasami mecze, no my komentowaliśmy niektóre, ale te, które nie oglądaliśmy, to czasami się dziwnie oglądało, bo ta publika odwrotnie reagowała. Nie reagowała, nie potrafiła zrozumieć tego, co pokazuje sędzia.
1: Okay.
2: Czy tego, co jest na boisku, albo cieszyła się z jakiejś piłki, a później z zdziwieniem patrzyła, że ta piłka jest w drugą stronę. I to jest taka właśnie specyfika tego, że się chce wziąć udział w czymś, co jest czymś bardzo dużym, tak? Wyobraźmy sobie, że teraz w Polsce są organizowane Mistrzostwa Świata w futbolu amerykańskim. I pani Tamara będzie chciała sobie zobaczyć taki mecz i kupi sobie bilet i pójdzie. Ale zasad nie zna. Popatrzy, rzucają tę piłkę, nie wiadomo za co są te punkty.
1: Fajne chłopaki na boisku.
2: Fajne chłopaki, fajne tu bary mają jeszcze te ochraniacze, super to wygląda. Będziesz się cieszyć na tym meczu i wrócisz i powiesz, że było super, komplet publiczności, tak? No to jest troszeczkę podobna sytuacja. Mhm. Różnica jest jednak taka, że Stany to są diaspory. To są jednak dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi z całego świata. Przecież każdy ma tam swoją reprezentację, tak? Że większość mieszkańców to nie są rdzenni Amerykanie, tylko skąd oni przyjechali. Więc każdy kraj, który tam pojedziesz, też większość krajów będzie miała tych swoich kibiców, którzy też tam na co dzień się tą piłką interesują, bo przecież wiadomo doskonale, że no, akurat Włosi nie pojadą, tak? Irlandczycy nie pojadą, ale pamiętam, że właśnie na tym mundialu w 1994 roku byli Włosi i Irlandczycy, no to i mecz był jeszcze w Nowym Jorku. No to Janusz Basałaj mówił, że to były derby Brooklynu, tak? To było ten wielkie dwie diaspory rywalizujące ze sobą na różnego rodzaju polach, nie zawsze zgodnych z prawem, ale na różnego rodzaju polach i nagle tutaj się okazuje, że oni grają tam ze sobą też w piłkę, więc trudno powiedzieć, żeby tam się nikt tym nie interesował.
1: A dlaczego jest tak, że zdziwiła mnie bardzo informacja, nie chcę przekręcić, najwyżej proszę popraw mnie, że chyba od początku Mistrzostw Świata jakby 8 państw tylko było mistrzami świata? Na zmianę?
2: No jest
1: dlaczego to tak jest, że jakby, nie wiem, czy chodzi o to, że po prostu jedni są, mają większe predyspozycje, czy jakby o co chodzi, że jest coś takiego? No ja byłam zdziwiona, jako ktoś, kto powiedzmy w tym sporcie nie siedzi na co dzień, tak? Bo myślałam, że to jednak jakoś tak łatwiej jest to wygrać, mówiąc.
2: No coś w tym jest, tak, jednym z tych państw i to zdobywających tytuł kilka razy są Włosi, ale z drugiej strony od kilkunastu lat Włochów nie ma na mundialu w ogóle, tak? Mimo, że jedzie 48 drużyn w tym roku, to Włochów tam nie ma. Po raz kolejny nie ma, tak? Ostatni raz Włoch kopnął piłkę na Mistrzostwach Świata w 2014 roku i oni wtedy nie wyszli z grupy. grupy, a w 2006 roku byli mistrzami świata. Nie ma reguły, to grono jest dość ograniczone, no bo też ta piłka się rozwijała w niektórych krajach inaczej, w innym tempie, inne ma tradycje. Anglicy piłkę wymyślili, ale na Mistrzostwo Świata czekali do 66 roku i to jeszcze musieli grać u siebie i to jeszcze dzięki bramce widmo to mistrzostwo zdobyli i później już im się to nie udało, tak? No a z drugiej strony najwięcej tytułów to Brazylia, gdzie przez ileś lat przecież to było też taki sport dla wykluczonych, dla biednych. Do dziś zresztą to wielu piłkarzy z takich stref pochodzi i gdzieś tam się rodziły wielkie talenty, bo były szansą na to, żeby się wyrwać z tej biedy. A z drugiej strony, gdyby to było takie proste, no to z tej biedy by się wyrywały też i dużo biedniejsze kraje niż Brazylia i też osiągały mistrzostwo w piłce nożnej, a jednak tu jest potrzebna i jakieś dodatkowe wsparcie, infrastruktura, predyspozycje jakieś genetyczne i tak dalej. I tradycja, która też to wszystko ciągnie. To jest jak z uprawianiem też angielskiego trawnika, najtrudniejsze 600 lat, potem sam rośnie i gdzieś też są jakieś rzeczy, które nie tak łatwo jest nadrobić. Gdzieś właśnie poprzez kulturę grania w piłkę, uprawiania tej piłki, poprzez jakieś mechanizmy szkolenia, gdzie komuś dają większe możliwości, komuś mniejsze. No i tu moglibyśmy pewnie wymieniać mnóstwo rzeczy.
1: A o tym wszystkim opowiada Jacek Laskowski, komentator sportowy, autor książki Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Książki poświęconej nie temu Mundialowi, który dopiero będzie w Ameryce, ale temu z 1994 roku. Zapewniam Państwa, jest o czym poczytać. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wrocław, Radia Pogoda.
1: Kiedy Polska zostanie mistrzem świata?
2: Nie wiem. Na pewno nie w tym roku.
1: Doprecyzuję, w piłce nożnej.
2: W piłce nożnej. Na pewno nie w tym roku. A czy kiedykolwiek zostanie? Pewnie nie dożyję tego, bo sytuacja może być, może się troszeczkę zmienić, zwłaszcza, że Robert Lewandowski jeszcze troszkę i skończy karierę. I trzeba będzie bez tego lewego jakoś sobie radzić. No to, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata z pozycji takiego właśnie kraju jak my, no to tak jak sama powiedziałaś, to grono jest dosyć mocno ograniczone. To tak nie tak łatwo się tam wedrzeć. Tutaj rzeczywiście musiałby nastąpić jakiś cud organizacyjno-szkoleniowy, który pozwoliłby mówię o idealnym świecie, pozwoliłby na pracę na najwyższym poziomie z młodzieżą i młodzieżą, która byłaby na tyle jeszcze zdeterminowana, która miałaby to z takiej pracy, że żeby w tej piłce coś osiągnąć. My pamiętajmy, że Robert Lewandowski, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, wielu takich fantastycznych piłkarzy, o których mówimy, to też są ostatni piłkarze, którzy byli z pogranicza epok analogowych i cyfrowych. Że teraz już młodzi ludzie, młode gwiazdy futbolu, to już są ludzie, którzy są z epoki cyfrowej. To ma swoje odniesienie. Czasami rozmawiając, byłem w bardzo małym ośrodku, gdzieś na Kujawach, gdzie też trenerzy pracują z młodymi ludźmi, starają się ich tej piłki uczyć i mówię, z czym macie największy problem? Oni mówią, największy problem mamy z tym, że ci młodzi ludzie, oni przychodzą, ale tak jak w momencie, jak się zaczyna trening, to oni się odrywają od telefonu i w momencie, jak się kończy trening, znowu ten telefon biorą do ręki i nie ma tutaj jakiejś takiej większej koncentracji na tym, tak? Na całości przedsięwzięcia pod tytułem trenuję piłkę nożną. Jest, owszem, mogą się przyłożyć na zajęcia, mogą robić, ale jakby wcześniej, potem ich nie ma. Oni mentalnie są gdzie indziej. To już jest troszeczkę, to już jest ciężkie do nadrobienia. To już z tym się trzeba liczyć, że tak pokolenia będą wychowywane, tak? Nie umieścimy ich w jakichś, nie wiem, odizolowanych próżni, obozach, tak? Gdzie będą odcięci od świata. Nie, to już będzie to funkcjonowało tak, jak funkcjonuje teraz. I no, oczywiście ci najbardziej zdeterminowani, oni może tę komórkę odłożą godzinę wcześniej, czy dwie godziny wcześniej przed treningiem, zadbają o tym, żeby się dobrze przygotować do treningu, żeby dobrze właściwie zjeść, wyspać, nie przeciążać głowy tymi promieniami z różnego rodzaju ekranów, tylko skoncentrować się na tym, żeby to ciało funkcjonowało jak najlepiej, żeby trenowało jak najlepiej, żeby z tego treningu jak najwięcej wyniosło. Może, ale to już nie będzie tak, że to będzie większość.
1: A czy w porównaniu do 1994 roku w Ameryce ten mundial technologia pomoże w komentowaniu meczów?
2: No, technologia jak wszystko może i pomóc i przeszkodzić, to wiesz, to, jak to zawsze mówi dziadek węgierskiego wspaniałego literata Sándora Márai'a, na widok pociągu powiedział, pierwszego pociągu powiedział, jeśli chodzi o technologię, to nie mam zbyt większych oczekiwań. Więc technologią też można troszeczkę namieszać. Natomiast oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, jakość tych transmisji, jakość dotarcia do widza za pomocą tego, co można pokazać i jak pokazać, jest zdecydowanie większa. Czasami jest to nawet z przesadą, jak patrzę na ujęcia z kamery, która jest zamieszczona na klatce piersiowej sędziego, to tak sobie myślę, no i co mi z tego? Co mi to?
1: Ale po co?
2: Po co to jeszcze? Strach pomyśleć, gdzie jeszcze tę kamerę mogą dalej umieścić. No. Więc też nie chciałbym, żeby to było za bardzo przekombinowane. Aczkolwiek technologia na tyle, na ile powinna pomóc w danej dyscyplinie sportu, bo to nie tylko piłki nożnej dotyczy, powinna pomagać.
1: Teraz nie potrzebujesz już brać dużo klisz ze sobą do Stanów. Jakby tutaj też technologia się zmieniła. Ale czy jakieś szczególne przygotowania przed wyjazdem, przed tobą?
2: Te mistrzostwa będą wyjątkowe, będą inne, ponieważ są z racji tego też między innymi, że nie zakwalifikowała się reprezentacja Polski. My większość tych mistrzostw będziemy obsługiwali z Warszawy.

0: dwa tygodnie, a nie na 5 tygodni, mhm. Jeśli chodzi o jakieś przygotowanie się, spakowanie i tak dalej, więc to będzie różnica, tak? To pod tym względem różnica, a jednocześnie tam gdzieś w tych Stanach będziemy podróżować z meczu na mecz, no te mistrzostwa, które były w Katarze, kompaktowe mistrzostwa, kiedy mieszkaliśmy wszyscy w jednym hotelu, kiedy najdalszy stadion to było 50 kilometrów, ale większość była zdecydowanie bliżej, kiedy można było przeskoczyć z jednego meczu na drugi mecz, kiedy można było komentować swój mecz, po czym wsiąść w jakiś środek transportu, wrócić do hotelu i zdążyć na początek następnego, tu w Stanach nie będzie to możliwe. Mhm. Więc to jakby utrudnia sprawę, no ale mówię, przez to, że będziemy tam tylko na tej fazie decydującej, to nie będzie miało to jakiegoś takiego większego znaczenia. No, ta faza podstawowa tutaj będzie w kraju.
1: Ale czy liczysz chociaż na jakąś małą amerykańską przygodę i w tym roku? Do 94.
0: Tak, tu wiesz, do Ameryce ktoś powiedział, to było o Nowym Jorku, ale pasuje do Ameryki, że ale to pierwotnie to powiedzenie chyba brzmiało w ten sposób, że Nowy Jork nie wie, czego od niego oczekujesz, więc na wszelki wypadek oferuje ci wszystko. I tak myślę, że to jest tak samo z Ameryką. Nie wiesz, czego oczekujesz, możesz się spodziewać wszystkiego, więc pewnie i przygody jakieś będą, ale zupełnie inny rodzaj przygód może czekać wobec w tym świecie niż wtedy. No to, polecam tę książkę głównie dlatego, żeby zobaczyć przykładzie zwykłego dnia, zwykłych rzeczy związanych, nie wiem, z podróżowaniem gdzieś, samochodem, przemieszczaniem się, funkcjonowaniem za granicą, w dość odległym kraju. W zupełnie innej rzeczywistości. No mówię, coraz więcej jest ludzi takich, którzy tego nie pamiętają.
1: Jacek Laskowski, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję, bardzo mi miło.
1: Nie tylko komentator sportowy, ale również teraz przede wszystkim autor książki Dawno temu na Mundialu. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę, a jeśli chcą Państwo posłuchać całej naszej rozmowy od początku do końca, to polecam radiopogoda.pl. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby łyk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby.
1: Gdyby nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.

Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, rusz się, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na dworze, śnieg już.

coś tam cieplutkim dosypia łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rośnie Zenek, śnieg na dworze. Mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagan z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę od śnieża calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.

0: Innym razem, dziś na razie nie.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nabywca warzywnika, uiściwszy całą sumę, nie mógł go odsprzedać z zyskiem. I czekając na wzrost cen, który prędzej czy później powinien był nastąpić, wynagradzając mu straty i uwalniając zamrożony kapitał, wydzierżawił ten teren ogrodnikom za 500 franków rocznie. Przynosiło im to 0,5% zysku, co naturalnie niewiele znaczy w dzisiejszych czasach, gdy wielu lokuje swój kapitał na 50 od 100, narzekając przy tym jeszcze na zbyt skromny dochód. Niemniej, jak już powiedzieliśmy, brama prowadząca niegdyś do warzywnika dziś nie służy nikomu i rdza zżera jej zawiasy. Więcej nawet, aby niegodni ogrodnicy, osoby z gminu, nie plamili swoim wzrokiem wnętrza tej arystokratycznej posesji, kratę zasłoniono wysokimi na 6 stóp deskami. Zasłona owa nie była po prawdzie zbyt szczelna, można więc było ukradkiem zerkać przez szpary, a i w domu tym panowały tak surowe obyczaje, że nie lękano się niedyskretnej ciekawości. W warzywniku tym zamiast kapusty, buraków, rzodkwi, grochu i melonów rośnie wybujała lucerna. Tylko to świadczyło, że ktoś jeszcze myśli o tym opuszczonym miejscu. Od strony projektowanej ulicy wchodzi się do niego przez niską furtkę. Jednak ziemia była coraz bardziej nieurodzajna i dzierżawcy opuścili ją tydzień temu, ponieważ zamiast dotychczasowego 0,5% zysku nie przynosiła już nic. Od strony pałacu mur wieńczą wspomniane już kasztany, co nie przeszkadza innym rosnącym bujnie i kwitnącym drzewom wciskać między nie gałęzi spragnionych powietrza i słońca. W zakątku pod tak gęstym listowiem, że światło z trudem przedostaje się przez nie, stoi szeroka, kamienna ława i krzesła wskazujące, że jest to ulubione miejsce spotkań lub ulubiona samotnia mieszkańców pałacu, oddalonego o jakie 100 kroków i ledwie dostrzegalnego zza zasłony zieleni. Łatwo zresztą zrozumieć, że wybrano właśnie to ustronie. Nie dociera tu słońce, nawet w największy upał panuje chłód, śpiewają ptaki i daleko stąd zarówno do domu, jak i do ulicy, czyli do interesów i gwaru. Pod wieczór jednego z owych gorących dni, którymi wiosna obdarowuje mieszkańców Paryża, na tej kamiennej ławie leżały książka, parasolka, koszyk z ręcznymi robótkami i batystowa chusteczka z rozpoczętym haftem. Niedaleko zaś ławki przy bramie młoda kobieta obserwowała przez szpary w deskach znany już nam opuszczony teren. W tejże właśnie chwili furteczka otwarła się cicho i pojawił się w niej wysoki, silnej budowy młodzieniec w płóciennej bluzie i aksamitnej kaszkietówce. Jednak jego czarne wąsy, broda i nadzwyczaj starannie ułożone włosy kłóciły się z tym ubiorem ludzi prostych. Rozejrzawszy się szybko wokół, jakby się chciał przekonać, czy go kto nie śledzi, wszedł przez furtkę, cicho zamknął je za sobą i szybkim krokiem zbliżył się do bramy. Na widok tego, którego oczekiwała, ale przecież nie w takim stroju, dziewczyna przelękła się i gwałtownie cofnęła. Lecz młodzieniec, spojrzeniem przynależnym jedynie zakochanym, zdołał przez szpary w bramie dostrzec jej białą suknię i długą, niebieską szarfę. Podbiegł do przegrody i przyłożywszy usta do szpary zawołał: Valentin, nie lękaj się, to ja. Dziewczyna zbliżyła się. O, czemu przychodzisz pan dzisiaj tak późno? Czy nie wiesz, że niedługo obiad? Czy nie wiesz, jak wielu wybiegów musiałam użyć, jak się spieszyć, by pozbyć się macochy, która mnie śledzi, służącej, która mnie szpieguje i brata, który mnie prześladuje, aby móc przyjść tutaj popracować nad haftem? A i tak obawiam się, że zajmie mi on jeszcze dużo czasu. Skoro już wytłumaczysz się ze spóźnienia, powiedz mi też, co oznacza ten strój. O mało, abym cię nie poznała. Kochana, rzekł młodzieniec, moja miłość jest zbyt niegodna ciebie, abym śmiał ci o niej mówić, a jednak, ilekroć cię widzę, muszę ci wyznawać, jak cię ubóstwiam, aby echo tych słów pieściło moje serce, gdy cię już opuszczę. Dziękuję ci za te wymówki, sprawiają mi przyjemność, gdyż mówią mi, że o mnie myślałaś, bo nie śmiałbym twierdzić, że na mnie czekałaś. Pytałaś o moje spóźnienie i strój. Powiem ci, i mam nadzieję, że zechcesz mi wybaczyć. Wybrałem sobie rzemiosło.
2: Rzemiosło?
1: Cóż chcesz przez to powiedzieć, Maksymilianie? Czyż jesteśmy już tak szczęśliwi, że możesz sobie pan żartować z tego, co nas dotyczy?
2: Ależ niech mnie Bóg broni, bym żartował z tego, co jest moim życiem.
1: Ale zmęczyło mnie nieustanne bieganie po polach i przeskakiwanie murów. Przestraszyła też myśl, którą podsunęłaś mi wczoraj wieczór, że twój ojciec mógłby pewnego dnia wziąć mnie za złodzieja, a ubliżyłoby to honorowi całej armii francuskiej. No i przecież ktoś mógłby się w końcu zdziwić, czemu ja, kapitan Spachisów, kręcę się tutaj nieustannie, choć nie ma tu najmniejszej twierdzy do zdobycia ani blockhausu, którego można by bronić. Zostałem więc ogrodnikiem i przybrałem strój odpowiedni dla mego stanu.
2: Znakomicie, ależ to szaleństwo.
1: Przeciwnie, najrozsądniejsza rzecz, jaką, jak sądzę, zrobiłem w życiu, daje nam to pełne bezpieczeństwo.
2: Jak? Chętnie się dowiem.
1: A więc odszukałem właściciela tego placu, a ponieważ termin najmu z dawnymi dzierżawcami właśnie wygasł, ja wszedłem w ich prawa, cała ta lucerna, Valentin, należy do mnie. I nic nie stoi na przeszkodzie, bym wybudował tu sobie chatkę i zamieszkał o 20 kroków od ciebie.
2: No nie mogę dłużej już zapanować nad radością i szczęściem.
1: Valentin, potrafisz sobie wyobrazić, że można za nie zapłacić? Przecież to niemożliwe. A jednak całe to szczęście, cała radość, za które oddałbym 10 lat życia, kosztowały mnie, zgadnij ile? 500 franków płatnych co kwartał. Widzisz więc, że odtąd nie mamy się już czego obawiać. Jestem tu u siebie. Mogę przystawić drabinę do muru, żeby na ciebie patrzeć i mam prawo, bez obawy, że przeszkodzi mi w tym policjant, mówić, że cię kocham. Tak długo, jak tylko twoja duma nie poczuje się urażona, słysząc te słowa z ust prostego robotnika w bluzie i kaszkietówce. Wobec takiej niespodzianki Valentinasz pisnęła z radości. Ale nagle rzekła smutno, jakby jakaś zazdrosna chmura przysłoniła promień, który rozjaśnił jej serce. Niestety, Maksymilianie, teraz będziemy zanadto swobodni i nasze szczęście skusi los. Nadużyjemy naszego poczucia bezpieczeństwa i to nas zgubi.
2: Jak możesz mówić takie rzeczy do mnie, który od chwili, gdy cię poznałem, każdego dnia dowodzę, że wszystkie moje myśli i całe życie podporządkowałem twojemu życiu i twoim myślom? Co wzbudziło twą nieufność wobec mnie? Czy nie mój honor? Gdy powiedziałaś mi, że jakieś nieokreślone przeczucie każe obawiać ci się wielkiego niebezpieczeństwa, zaoferowałem ci pomoc, nie prosząc w zamian o żadną zapłatę prócz szczęścia, że mogę ci usłużyć. Czy od tej chwili słowem jakimś, gestem najmniejszym, dałem ci powód do żalu, że to mnie właśnie wybrałaś spośród tylu, co z ochotą gotowi byliby umrzeć dla ciebie? Powiedziałaś mi, że jesteś zaręczona z panem Depinajem, że ojciec tak zadecydował, a że cokolwiek pan de Villefort postanowi, musi się spełnić. Tak też bez wątpienia będzie i w tym wypadku.
1: Dobrze więc, usunąłem się w cień, zdając się nie na własną wolę, nie na twoją, lecz na bieg wypadków, na opatrzność, na Boga. I oto pokochałaś mnie, ulitowałaś się nade mną i wyznałaś mi to. Dziękuję ci za te słowa, proszę tylko, byś czasem mi je powtarzała, bo pozwalają mi zapomnieć o wszystkim.
2: I to właśnie uczyniło cię zbyt śmiałym, Maksymilianie, i sprawiło, że jestem szczęśliwa, a zarazem nieszczęśliwa tak bardzo, że zastanawiam się często, co jest lepsze. Zgryzota, którą powoduje surowość mojej macochy i jej zaślepienie względem jej syna, czy też pełne niebezpieczeństw szczęście, którego doznaję, gdy cię widzę.
1: Pełne niebezpieczeństw, zawołał Maksymilian, jak mogłaś wypowiedzieć tak twarde i niesprawiedliwe słowa? Czy kiedykolwiek widziałaś bardziej uległego niewolnika? Pozwoliłaś mi czasem mówić do siebie, ale zabroniłaś, bym próbował się z tobą spotkać w świecie. Usłuchałem, odkąd znalazłem sposób, żeby zakradać się do tego ogrodu i choćby przez kratę rozmawiać z tobą, być w końcu tak blisko, ale nie móc cię widzieć, czy kiedykolwiek poprosiłem, byś mi pozwoliła dotknąć choćby rąbka twej sukni? Czy uczyniłem cokolwiek, by pokonać ten mur, tak nędzną dla mnie przeszkodę,
2: bo jestem przecież silny i młody? Nigdy nie skarżyłem się na twoją surowość i żadnym słowem nie wspomniałem głośno o moich pragnieniach. Jestem wierny danemu słowu, jak dawni rycerze. Przyznaj chociaż to, abym nie myślał, że jesteś niesprawiedliwa.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wsuwając w szparę delikatny paluszek, który Maksymilian natychmiast ucałował, Walentyn rzekła: to prawda. To prawda, jesteś pan wiernym przyjacielem. Ale Maksymilianie, postępujesz tak zgodnie z własnym interesem. Wiesz przecież doskonale, że niewolnik, który zaczyna stawiać żądania, traci wszystko. Przyrzekłeś braterską miłość mnie, która nie ma przyjaciół, o której ojciec zapomniał, a macocha prześladuje. Mnie, której jedynym oparciem jest niemy, znieruchomiały i zimny starzec, niezdolny do tego, by ręka jego mogła uścisnąć moją, choć serce bez wątpienia bije dla mnie resztką uczucia. Gorzki żart losu uczynił mnie wrogiem i ofiarą silniejszych ode mnie, dając jako podporę i przyjaciela żywego trupa. O, naprawdę, Maksymilianie, jestem bardzo nieszczęśliwa i masz rację, że kochasz mnie, nie dla siebie. Walentyn, rzekł młodzieniec, głęboko wzruszony, nie powiem, że tylko ciebie kocham na świecie, bo kocham także siostrę i szwagra. Jest to jednak uczucie łagodne i spokojne, tak różne od tego, które odczuwam wobec ciebie. Gdy o tobie myślę, krew mi się burzy, piersi wzbiera, serce bije jak szalone. Ale siły tej, płomienia i nadludzkiej mocy używać będę tylko po to, by cię kochać, póki sama nie poprosisz, abym użył jej, by ci rzeczywiście usłużyć. Podobno Franz d'Épinay zabawi rok jeszcze za granicą. W ciągu tego roku, ileż to okazji może nam się nadarzyć, ile wydarzeń może nam dopomóc. Nie traćmy nadziei. Tak dobrze i błogo jest ufać, ale ty, Walentyn, zarzucasz mi egoizm, a jak traktujesz mnie sama? Jesteś niczym piękny i zimny posąg wstydliwej Wenus. Cóż dajesz mi w zamian za moje oddanie, za poświęcenie i powściągliwość? Niewiele. Mówisz o panu d'Épinayu i wzdychasz na myśl, że kiedyś zostaniesz jego żoną. Tylko tyle masz w duszy? Ja oddaję ci życie i duszę, tobie poświęcam najdrobniejsze drgnienie serca i gdy ja cały jestem twój, gdy mówię sobie cicho, że jeśli cię stracę, umrę, ciebie wcale nie przeraża myśl, że będziesz należała do innego. O, Walentyn, gdybym był na twoim miejscu i czuł się tak kochany jak ty, a masz przecież pewność, że cię kocham, 100 razy już przesunąłbym dłoń między tymi kratami i uścisnął rękę biednego Maksymiliana, mówiąc: do ciebie, Maksymilianie, do ciebie tylko należę na tym i na przyszłym świecie. Dziewczyna nic nie odpowiedziała, ale młodzieniec usłyszał, jak westchnęła i zapłakała. Jego reakcja była natychmiastowa. Walentyn, zapomnij o tych słowach, jeśli było w nich coś, co mogło cię zranić. Nie, rzekła. Masz rację, Maksymilianie, ale czy nie widzisz, że jestem biedną istotą, osamotnioną w obcym domu, bo ojciec jest mi niemal obcy? Od 10 lat, dzień po dniu, minuta po minucie, moja wola łamana jest przez żelazną wolę otoczenia. Nikt nie widzi, jak cierpię i nikomu o tym nie mówię, tylko tobie. Pozornie w oczach świata jest mi dobrze. Wszyscy odnoszą się do mnie ciepło, a w rzeczywistości każdy jest mi wrogiem. Ludzie mówią, pan de Villefort jest zbyt poważny i surowy, by okazywać czułość córce. Ale ma ona to szczęście, że znalazła w pani de Villefort drugą matkę. Otóż świat się myli. Ojciec pozostawił mnie obojętnie własnemu losowi, macocha zaś nienawidzi z tym większą zaciętością, że skrywać ją musi pod wiecznym uśmiechem. Nienawidzi? Czy to w ogóle możliwe? Niestety, najdroższy, muszę przyznać, że ta nienawiść jest właściwie zupełnie naturalna. Macocha ubóstwia mojego syna, swojego brata Edwardka. I co z tego? Dziwne to uczucie mówić z tobą o pieniądzach, ale to właśnie jest źródłem nienawiści. Macocha sama nie ma majątku, a ja jestem bogata po matce, a będę 2 razy bogatsza, gdy odziedziczę majątek dziadków, państwa de Saint-Méran. Otóż zdaje mi się, że ona jest o to zazdrosna. Mój Boże, gdybym mogła oddać jej połowę tej fortuny, a być traktowana w domu jak córka, nie wahałabym się ani chwili. Biedactwo. Tak, Jestem jakby związana, a równocześnie czuję się tak słaba, że czasem wydaje mi się, że więzy te mnie podtrzymują i boję się je zerwać. Poza tym mój ojciec nie jest osobą, której rozkazy można by bezkarnie łamać. Ma nade mną władzę, ty również nie poradzisz nic przeciwko niemu, a i sam król nie mógłby tu nic zrobić, zważywszy na nieskalaną przeszłość, która czyni pozycję mego ojca nietykalną. Maksymilianie, przysięgam ci, że jeżeli nie walczę, czynię to z lęku, by nie zniszczyć w tej wojnie nie tylko siebie, ale i ciebie. Nie mogę walczyć, bo lękam się, abym w tej walce nie poświęciła siebie i ciebie. Ale dlaczego tak rozpaczasz? Dlaczego widzisz przyszłość w tak czarnych barwach? Ach, kochany, bo znam przeszłość. Ale przecież zastanów się chwilę. Może nie jestem znakomitą partią z punktu widzenia arystokracji, ale z wielu względów nie jestem obcy światu, w którym żyjesz. Czas, gdy we Francji istniały dwie odrębne Francje, już dawno minął. Najznakomitsze rody monarchii przemieszały się z rodzinami cesarstwa. Arystokracja krwi poślubiła szlachtę wojskową, do której ja przecież należę. Czeka mnie niezła przyszłość w armii. Dysponuję niewielką, wprawdzie fortuną, ale daje mi ona niezależność. A mojego ojca wspomina się z szacunkiem w naszych okolicach jako jednego z najuczciwszych ludzi interesu. Mówię w naszych okolicach, bo przecież ty również pochodzisz z Marsylii. Maksymilianie, nie mów mi o Marsylii. To słowo przypomina mi moją matkę, tego anioła, którego wszyscy nadal opłakują. Krótko dane jej było czuwać nade mną na ziemi, lecz mam nadzieję, że teraz czuwa nadal w niebie. No, gdyby żyła, nie miałabym się czego obawiać. Powiedziałabym jej, że cię kocham, a ona chroniłaby tę miłość. Niestety, Valentin, odrzekł Maksymilian, gdyby twoja matka żyła, myślę, że nie miałbym okazji cię poznać. Sama powiedziałaś, że byłabyś szczęśliwa, a Valentin szczęśliwa spoglądałaby na mnie ze swych wyżyn z pogardą. Teraz ty jesteś niesprawiedliwy dla mnie, ale powiedz mi, co mam ci powiedzieć? Zapytał, widząc, że Valentin się waha. Powiedz mi, podjęła, czy w przeszłości, w Marsylii jeszcze, nie było jakichś nieporozumień pomiędzy moim ojcem i twoim? O ile wiem, nie, odpowiedział Maksymilian. Twój ojciec był żarliwym stronnikiem Bourbonów, mój zaś oddany był całą duszą cesarzowi. I jedynie to mogłoby ich dzielić, ale skąd to pytanie? Powiem ci, bo chcę, żebyś wszystko wiedział. W dniu, kiedy twoja nominacja na kawalera Legii Honorowej została publicznie ogłoszona, byliśmy wszyscy u dziadka, pana Noirtier. I był tam jeszcze pan Danglars, ów bankier, ten, którego konie przedwczoraj o mało co nie stratowały mojej macochy i brata. Czytałam dziadkowi na głos dziennik, oni zaś rozmawiali o przyszłym małżeństwie pana de Morcerfa z panną Danglars. Gdy doszłam do ustępu odnoszącego się do ciebie i który sama już znałam, bo poprzedniego dnia doniosłeś mi tę radosną nowinę, otóż kiedy doszłam do tego ustępu, byłam tak szczęśliwa, a równocześnie tak bałam się wypowiedzieć na głos twoje imię, że z pewnością ominęłabym je, gdyby nie obawa, że moje milczenie zostanie niewłaściwie zrozumiane. Więc zebrałam całą odwagę i przeczytałam. Kochana Valentin, zaledwie wymówiłam twoje imię, mój ojciec odwrócił głowę. Byłam tak święcie przekonana. Widzisz, jaki ze mnie głuptas, iż twoje nazwisko wywoła wszędzie piorunujące wrażenie, że zdawało mi się, że mój ojciec zadrżał, podobnie zresztą jak i pan Danglars, choć tutaj jestem niemal pewna, że się mylę. Morel, rzekł mój ojciec, zaraz, zmarszczył brwi. Czy to nie z tych Morelów z Marsylii, zaciekłych bonapartystów, co takie nieszczęście sprowadzili na nas w 1815 roku? Z tych samych, odpowiedział pan Danglars. Zdaje mi się nawet, że to syn ówczesnego armatora. Doprawdy? Zdziwił się Maksymilian. A co twój ojciec na to odpowiedział? Och, coś tak strasznego, że nie śmiem ci nawet powtórzyć. Nie bój się, rzekł z uśmiechem Maksymilian. Ich cesarz, mówił dalej marszcząc brwi, wiedział dobrze, jak radzić sobie z tymi fanatykami. Mówił na nich mięso armatnie i to jedyne miano, na jakie zasługiwali. Cieszę się ogromnie, że nowy rząd powraca do tej zbawiennej praktyki. nawet jeśli byłby to jedyny powód, dla którego władze upierają się, by zachować Algierię, to i tak podziękowałbym im za to, choć ciut drogo nas to kosztuje.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: To rzeczywiście brutalna polityka, rzekł Maksymilian. Ale nie musisz wstydzić się za słowa ojca, Valentin. W tym względzie mój ojciec w niczym twojemu nie ustępował, bo i on ciągle powtarzał: nie wiem, czemu cesarz, który tyle dobrych rzeczy zrobił, nie utworzy pułku z sędziów i adwokatów i nie pośle ich na pierwszy ogień. Widzisz tedy, kochana moja, że obie strony są siebie warte, jeżeli chodzi o barwność wypowiedzi i miłe pomysły. Ale co odpowiedział na to pan Danglar? Roześmiał się tym swoim obłudnym śmiechem, który mnie przeraża. Posiedzieli jeszcze chwilę, po czym podnieśli się i wyszli. Dopiero wtedy spostrzegłam, że kochany dziadek jest ogromnie poruszony. Tylko ja jestem w stanie odgadnąć, co się dzieje w jego sercu i lękam się, czy ta rozmowa, która toczyła się w jego obecności, bo już teraz nikt nie zważa na tego biednego starca, nie wywarła na nim zbyt silnego wrażenia, zważywszy, że tak źle mówiono o cesarzu, którego przecież był zawsze najgorliwszym stronnikiem. No tak, przecież to jeden z bardziej znanych ludzi z czasów cesarstwa. Był, zdaje się, senatorem i nie wiem, czy wiesz, ale za restauracji maczał palce w prawie wszystkich spiskach bonapartystowskich. Owszem, nieraz słyszałam, jak ktoś szeptał po kątach o tych sprawach, które wydają mi się bardzo dziwne. Dziadek bonapartysta, ojciec royalista, a zresztą odwróciłam się więc do dziadka, a on wzrokiem wskazał mi dziennik. No jak tam, dziadziu? Zapytałam, jesteś zadowolony? Kiwnął potakująco. Z tego, co powiedział mój ojciec? Zaprzeczył. A więc z tego, że pan Morel został mianowany kawalerem Legii Honorowej? Skinął głową, że tak. Czy uwierzysz, Maksymilianie? Cieszył się, że otrzymałeś order, a przecież wcale cię nie zna. Być może jest to tylko dowód jego szaleństwa, bo mówią, że dziecinnieje. A ja kocham go za to jeszcze bardziej. Dziwne, pomyślał Maksymilian. Czyżby twój ojciec mnie nienawidził? Dziadek natomiast... Osobliwe są te sympatie i antypatie między partiami. Cicho, szepnęła nagle Valentin. Ukryj się, uciekaj, ktoś idzie. Maksymilian chwycił za motykę i ją bez litości kopać lucernę. Panienko, panienko, zawołał głos za drzewa. Jaśnie pani szuka wszędzie panienki. Przyszedł jakiś gość, jest już w salonie. Gość? Zdziwiła się Valentin, cała jeszcze poruszona. A któż to składa nam wizytę? Wielki pan, książę podobno, pan hrabia de Monte Cristo. Już idę, odpowiedziała Valentin. Maksymilian zadrżał po drugiej stronie bramy. To już idę oznaczało jak zwykle koniec ich spotkania. Służyło za pożegnanie. No, no, rzekł do siebie Maksymilian, oparty w zamyśleniu na motyce. A skądże to hrabia Monte Cristo zna pana de Villeforta? Był to istotnie hrabia Monte Cristo, który składał rewizytę u pana de Villeforta. Rozumiemy dobrze, że w całym domu zapanowało poruszenie. Pani de Villefort, która właśnie była w salonie, gdy zaanonsowano hrabiego, posłała natychmiast po syna, by ten ponownie podziękował hrabiemu. Edwardek, który od 2 dni słuchał, jak wszyscy mówili tylko o hrabi, nadbiegł w te pędy kierowany nie tyle posłuszeństwem wobec matki, ile ciekawością i chęcią spłatania jakiegoś psikusa. Matka bowiem mawiała w takich razach: niedobre dziecko, ale takie inteligentne, że muszę mu wybaczyć. Wymienili zwyczajowe grzeczności i hrabia zapytał o pana de Villeforta. Mąż jest na obiedzie u kanclerza, odpowiedziała młoda kobieta. W tej chwili wyjechał. Jestem pewna, że będzie niepocieszony, że ominął go taki zaszczyt jak pańskie odwiedziny. Goście, którzy przybyli z wizytą przed hrabią, a którzy pożerali go wręcz wzrokiem, odczekali przepisową chwilę, kierując się w równej mierze etykietą, co własną ciekawością, po czym dyskretnie się pożegnali. A co robi twoja siostra? Zapytała Edwardka pani de Villefort. Trzeba ją powiadomić, bym mogła ją panu hrabiemu przedstawić. To masz pani również córkę? Zapytał hrabia. Zapewne jeszcze dziecko. To córka męża z pierwszego małżeństwa, odpowiedziała pani de Villefort. Jest już dorosła i bardzo ładna. Tylko że melancholiczka, przerwał Edwardek, który chcąc sporządzić sobie pióropusz do kapelusza, zajmował się właśnie wyrywaniem piór z ogona pięknej Ary, wrzeszczącej z bólu na swym złoconym drążku. Pani de Villefort, zwracając się do chłopca, powiedziała tylko – cicho bądź, Edwardku – i dodała – ten mały trzpiot ma niestety rację i powtarza jedynie to, o czym niejednokrotnie sama mówiłam. Panna de Villefort, mimo wszystkich naszych wysiłków, by ją rozerwać, ma dość smutne i mrukliwe usposobienie, co niewątpliwie szkodzi jej wdziękom. Ale dlaczego jej nie ma? Zobacz, no, Edwardku. O, bo szukają ją tam, gdzie jej nie ma. A gdzie jej szukają? U dziadka. Skąd wiesz, że jej tam nie ma? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, zanucił chłopiec. W takim razie gdzie jest, skoro wiesz, czemu nic nie mówisz? Jest pod wielkim kasztanem, odpowiedział złośliwie chłopiec, karmiąc papugę, mimo napomnień matki żywymi muchami. Papudze zaś zdawała się mocno odpowiadać owa zwierzyna. Pani de Villefort właśnie sięgała do dzwonka, by powiedzieć służącej, gdzie ma szukać dziewczyny, gdy Valentin zjawiła się w drzwiach. Wydawała się rzeczywiście smutna, a przyglądając się uważnie, można było nawet dostrzec w jej oczach ślady łez. Przez spieszny tok narracji zapomnieliśmy opisać czytelnikowi Valentin. Było to dziewczę, lat 19, wysokie i smukłe. Włosy miała jasne, oczy ciemnoniebieskie, chód pełen powagi i naznaczony jakąś uroczą dystynkcją, która przypominała do żywego jej matkę. Białe dłonie, długie i szczupłe palce, szyja o iście perłowej barwie, lica blade, na których z rzadka gościł przelotny rumieniec, czyniły ją na pierwszy rzut oka podobną do jednej z tych pięknych angielek, które przyrównać można poetycko do łabędzi, wdzięcznie przeglądających się w wodzie. Weszła, a spostrzegłszy obok matki cudzoziemca, o którym tak wiele już słyszała, skłoniła się lekko, nie krygując się, jak to zwykle czynią dziewczęta, i nie spuszczając wzroku, z takim wdziękiem, że hrabia spojrzał na nią z jeszcze większą uwagą. Monte Cristo podniósł się. Panna de Villefort, moja pasierbica, rzekła pani de Villefort do hrabiego, wychylając się z sofy i wskazując dziewczynę ręką. Pan hrabia de Monte Cristo, król Chin, cesarz kochin Chiny, dodał mały błazen, rzucając siostrze ukradkowe spojrzenie. Tym razem pani de Villefort nieco zbladła i zdawało się nawet, że rozgniewa się na tę plagę domową zwaną Edwardkiem. Ale hrabia lekko się uśmiechnął i spojrzał na dziecko jakby z życzliwością, co doprowadziło entuzjazm matki na wyżyny. Ale, podjął hrabia, powracając do przerwanej na chwilę rozmowy, spoglądając to na dziewczynę, to na macochę. Czy nie miałem już zaszczytu spotkać obu pań? Zastanawiałem się nad tym i gdy panna Valentina weszła, jej widok rzucił dodatkowe światło na to mętne wspomnienie. Proszę wybaczyć mi takie wyrażenie. To raczej niemożliwe, panie hrabio, córka nie przepada za towarzystwem i rzadko wychodzimy, odpowiedziała kobieta. To też nie na salonach. Spotkałem pannę Valentin, panią i tego uroczego łobuziaka. Zresztą paryski światek jest mi zupełnie obcy, ponieważ, jak miałem już zaszczyt powiedzieć, bawię tutaj zaledwie od kilku dni. Nie, jeśli panie pozwolą, spróbuję sobie przypomnieć. Zaraz, zaraz. Hrabia przyłożył rękę do czoła, jakby chciał zebrać myśli. Nie, to było gdzie indziej. Nie wiem gdzie, ale zdaje mi się, że to wspomnienie łączy się z pięknym słonecznym dniem i jakąś religijną uroczystością. Panna Valentin trzymała kwiaty w ręku, malec uganiał się w ogrodzie za pięknym pawiem, a pani znajdowała się w altance. Proszę mi pomóc. Czy to nic pani nie przypomina? Nie, doprawdy. Wydaje mi się zresztą, że jeżeli gdziekolwiek bym pana spotkała, obraz ten niezawodnie pozostałby w mojej pamięci. Może pan hrabia widział nas we Włoszech, szepnęła nieśmiało Valentin. Tak, to mogły być Włochy, rzekł Monte Cristo. Podróżowała pani po Włoszech? Udałyśmy się tam 2 lata temu. Lekarze obawiali się o moje płuca i zalecili mi powietrze Neapolu. Przejeżdżałyśmy przez Bolonię, Peruzę i Rzym. Otóż to, zawołał Monte Cristo, jakby ta prosta wskazówka wystarczyła mu, aby przywołać wspomnienie. Właśnie w Peruzie, w Dzień Bożego Ciała, miałem szczęście spotkać panie przypadkiem w ogrodzie hotelowym wraz z małym Edwardkiem. Pamiętam doskonale Peruzę i hotel pocztowy i ten dzień uroczysty, rzekła pani de Villefort, ale wstydzę się za mój brak pamięci. Nie mogę sobie w ogóle przypomnieć, że miałam przyjemność spotkać tam pana.

0: Tu młoda kobieta lekko się zarumieniła. Przypominam sobie, rozmawiałam z mężczyzną w długim, wełnianym płaszczu. Zdaje się, że był on lekarzem. Właśnie, a tym mężczyzną byłem właśnie ja. Już od 2 tygodni mieszkałem w owym hotelu i leczyłem z malarii mojego służącego, a gospodarza z żółtaczki, tak iż w końcu zaczęto mnie brać za wielkiego lekarza. Rozmawialiśmy długo o różnych rzeczach, o Perugini i Rafaelu, o zwyczajach, ubiorach, o słynnej Aqua Tofana, której sekret znało jeszcze wówczas kilku ludzi w Peruzie. Tak, tak, rzekła żywo pani de Villefort z pewnym niepokojem w głosie. Już sobie przypominam. Nie pamiętam szczegółów naszej rozmowy, rzekł hrabia całkowicie opanowany. Wiem tylko, że podobnie jak inni, biorąc mnie za lekarza, poprosiłaś mnie pani o radę w kwestii zdrowia panny Valentin. Ale przecież faktycznie byłeś pan wówczas lekarzem i wyleczyłeś tych chorych. Molière albo Beaumarchais odpowiedzieliby, że właśnie dlatego, iż nim nie byłem, moi pacjenci zostali uleczeni, a raczej wyleczyli się sami. Mogę pani jedynie powiedzieć, że nieźle zgłębiłem chemię i nauki przyrodnicze, ale jedynie jako amator.
1: Aleksander Dumas, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Reklama.

mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

0: Drodzy słuchacze Radia Pogoda, wspaniałego dnia, wieczoru, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Magdalena Komorak.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

masz taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

jeśli się sam niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

Boguś wstań, ależ ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia. Paese mio, che stai

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

Ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy